jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: biegnij.
1: W Radiu Słuchacze punktualnie 6:00, czas wysłuchać wiadomości.
2: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
3: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
2: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
4: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
5: More than you expected. Cała kampania emitowana będzie w social media.
4: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
4: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
6: Roberta fajnie było poznać.
7: Była okazja zagadać o piłce?
6: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
4: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
2: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No, póki co wita nas chłodny poranek, 12 stopni Celsjusza na plusie, odczuwalna temperatura na poziomie 10. Ale spokojnie będzie nieco cieplej, tylko nieco, bo do 22 kresek dzisiaj najwyżej cieplej niż to nie powinno być. Także dalej to taki raczej jeden z tych chłodniejszych dni tego lata nam się szykuje. Dużo słońca za to dzisiaj, jego na pewno nie zabraknie, opadów nie przewidujemy. Ciśnienie niskie, no tak na poziomie z umiarkowanym, tak właściwie w okolicach 1008 hektopaskali, będąc dokładnym. Wiatr również będzie umiarkowany. Ten powieje z prędkością 10 km na godzinę z kierunku zachodniego.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Chociaż teraz się coś pojawiło, że między 14 a 16 może lekko popadać. Także na taki lekki, przelotny deszcz też musimy być przygotowani. Dzień dobry, 19 sierpnia w kalendarzu. Rozpoczynamy kolejny dzień, rozpoczynamy środę z Radiem Sochaczew. U nas moc najlepszych przybojów, żeby chciało się wstawać i chciało się wszystko. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Takie pozytywne numery to my zdecydowanie lubimy. Radio Słuchaczy, dzień dobry, lato, przed chwilą David Guetta, Ilok, Stick Figure na 94,9 FM. A tymczasem pozdrawiamy dzisiaj każdego Bolesława, który nas słucha już od rana, każdego Juliusza, każdego Ezechiela, Emilię, Juliana, Jana, Wiktora, Mariana, Andrzeja, Luizę, Alfreda, Ludwika, Donata czy Magnusa. No bo to właśnie oni dzisiaj świętują imieniny. A więc pozdrowienia dla was. Jeśli to są wasze imiona, to znaczy któreś z tych imion jest wasze, no to czujcie się naprawdę serdecznie w dzień imienin pozdrowieni od Radia Słuchaczy. Dzisiaj słuchajcie także na przykład Światowy Dzień Fotografii. No i trochę a propos Światowego Dnia Fotografii, a propos tego, że już na Placu Kościuszki w Sołaczewie pojawił się oficjalnie kotek Filemon, to pytanie, czy wy macie już fotkę z tymże kotkiem? Czy już poszliście, czy już sobie cyknaliście selfie? Selfiaka, a może nie selfiaka, może takie pozowane, na przykład zdjęcie rodzinne ktoś wam zrobił. No to czemu nie? Dajcie znać na naszym Facebooku. No i śmiało w komentarzach dzielcie się tymi zdjęciami właśnie. Jesteśmy ciekawi. To mogą być zdjęcia związane z Filemonem, ale mogą to być także na przykład wakacyjne, które wam się ostatnio udały i z których jesteście zadowoleni. No, w Światowy Dzień Fotografii można się tymi fotkami podzielić jak najbardziej. A już za kilka chwil sprawdzimy, co działo się 19 sierpnia w naszej historii, czyli będzie kalendarium. Do tego czasu Vixen z Tabem, za chwilę także Sher dla nas zaśpiewa.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: No i zaśpiewała Cher, All or Nothing w Radiu Sochaczew. A tym razem, tymczasem czas na kalendarium, 19 sierpnia. Co tego dnia się działo, czy to są ważne wydarzenia? No na przykład w 1887 roku miało miejsce przedostatnie z dotychczas widocznych w Polsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało wtedy Bolesława Prusa przy pisaniu powieści Faraon. To dokładnie 19 sierpnia miało miejsce takie najbardziej widoczne widowisko. W 1901 roku poświęcono krzyż na Giewoncie, dobrze znany. W 2002 zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. W 2005 roku miała miejsce premiera komedii filmowej Jazz Surferów w reżyserii Jacka Gąsierowskiego. To jest dla wielu kultowa komedia, chociaż mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten taki moment poznania tej komedii, no to niewiele osób ją kojarzy na taką skalę, jak chociażby na przykład Chłopaki nie płaczą czy Killera, a równie dobry film, a dla niektórych nawet lepszy, niedoceniany. Warto wrócić również do 1962 roku, bo tam historyczne wydarzenie, a tam, to znaczy w Wołowie, doszło do napadu na bank, no i słuchajcie, największego w historii Polski pod względem wysokości łupu. Ówcześni złodzieje zgarnęli 12,5 miliona złotych właściwie, a były to ówczesne złote, także teraz troszkę inaczej by to przeliczać, ale niemniej jednak to rzeczywiście jest największy pod względem łupu do tej pory w historii napad na bank. No i ciekawe, że to akurat w Wołowie, a nie na przykład w jakimś większym mieście, prawda? Ale to tak czasem jest. No, to już wiecie, co wydarzyło się 19 sierpnia. Do tych wydarzeń będziemy jeszcze na pewno wracać. Za chwilę muzycznie Wanda i Banda, Kochaj mnie miły, Holy Moly też się pojawi, a ja przypomnę, że na Facebooku Radia Sochaczew czekam na wasze zdjęcia z Filemonem. Jeśli już takie macie, no to koniecznie nam wyślijcie.
1: Reklama. Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Sunday Night, Holy Moly, Lizot w Radio Sahaczew. Tak wam gramy o poranku w programie Dzień Dobry Lato. No i budzimy was w ten środowy poranek. Mamy nadzieję, że tak budzimy skutecznie, żeby naprawdę chciało się wstać. To jest właśnie nasza misja. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Fotografii właśnie w kalendarzu. No i pytanie, skąd się ten dzień wziął? No, to jest na pamiątkę. Techniki daguerotypii wynalezionej przez Louisa Daguerra i Josepha Nice'a. To jest taka technika, która rzeczywiście jest uważana za datę wynalezienia fotografii. Ten dzień upamiętnia to wydarzenie. To był rok 1839, kiedy ci panowie właśnie te daguerotypie wynaleźli. Czym jest daguerotypia? O tym jeszcze na pewno będziemy mówić, tak żeby jeszcze mieć taki skrótowe pojęcie, o co chodzi w tej fotografii i dlaczego akurat ta data była bardzo istotna, niemniej jednak już wiecie, dlaczego dzisiaj taki światowy dzień międzynarodowy tej fotografii jest. Właśnie to wydarzenie upamiętniamy. A propos tych fotek, no może macie fotki z Filemonem, to ja na nie rzekam, na Facebooku Radia Sochaczew, czemu nie, wysyłajcie nam koniecznie. No to co, no jak ktoś jeszcze nie rozgrzany, ktoś jeszcze chciałby, żeby go mocniej pobudzić, tak mocno pobudzić, jak pobudza poranna kawa, no to proszę bardzo, oddział zamknięty, Andzia, to na pewno też jest takie pobudzenie. Za chwilę u nas Calvin Harris, również Smith & Tell, też się pojawią na 94,9 FM.

Dzień dobry, lato w Radiu CHF, a tymczasem dzisiaj Światowy Dzień Fotografii, który upamiętnia wydarzenie, czyli stworzenie daguerotypii. To jest pierwsza w historii praktyczna technika fotograficzna. Jak działa? Bo to sprawdzam w internecie dla was, proszę bardzo, taka ciekawostka. Działa tak, że otrzymujemy unikatowy obraz pozytywowy na posrebrzanej miedzianej płytce bez możliwości jego powielenia. No i ten wynalazek właśnie oficjalnie zaprezentowano w 1839 roku. Taka miedziana płytka jest pokryta warstwą srebra i to tak polerowano na wysoki połysk, aby działało jak lustro, a powierzchnię wystawiono na działanie par jodu, tworząc światło czuły jodek srebra. No i w ten sposób płytkę naświetlano w aparacie, a następnie wywoływano w barach rtęcia, więc trochę czasu trzeba było nad tym spędzić, ale proszę bardzo, pojawiła się fotografia. To tak w ramach Światowego Dnia Fotografii, uzupełnienia wiedzy. A ja was proszę o zdjęcia. Pytam na przykład, czy macie jakieś fajne zdjęcia z Filemonem, albo na przykład zdjęcia z wakacji, którymi

0: chcecie się pochwalić, no to proszę bardzo, na Facebooku Radio Słuchacze w najnowszy post, tam w komentarzach możecie je wysyłać. Śmiało wysyłajcie, koniecznie chwalcie się, no bo w końcu dzisiaj taki dzień, no to tak możecie potraktować po prostu jako pretekst, żeby się tą swoją fotografią pochwalić. Za chwilę Tani Tata Tikaram, Grzegorz Kyzy czy Dub Dogs w Radio Słuchacze.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tylko z wami o to sens, także dobrze, że jesteście z Radiem Sochaczew. A propos pomników, no bo w Sochaczewie stanął pomnik, posąg, no zwał jak zwał, Filemona, a na przykład w Australii stanął pomnik Stasi Dąbrowskiej. Nie wiem, no bo w Sochaczewie stanął pomnik, posąg, no zwał jak zwał, Filemona, a na przykład w Australii stanął pomnik Stasi Dąbrowskiej. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Stanisława Dąbrowski urodziła się w 1926 roku w Polsce, wyemigrowała do Australii i tam w każdy piątek częstowała ubogich mieszkańców Canberry domową ciepłą zupą, na tyle, że stała się wręcz no, ikoną tamtego miejsca. Przez blisko 4 dekady gotowała ciepłe posiłki dla potrzebujących, w związku z tym Australijczycy wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na Stasię i Stasia doczekała się właśnie swojego pomnika. To tak a propos ciekawych statuł, ciekawych pomników, posągów, które się pojawiają w naszej okolicy, a tutaj taka historia z zagranicy, ale z polskim akcentem. Kto z was ma zdjęcie już z Filemonem, tym z placu Kościuszki w Sochaczewie oczywiście, no to dajcie znać, wyślijcie to zdjęcie na naszym Facebooku koniecznie. A my gramy najlepszą muzykę, żeby chciało się wszystko. Dub Dogs już teraz, za chwilę także Aleksja, Alan Walker, to zdjęcie na naszym Facebooku koniecznie. A my gramy najlepszą muzykę, żeby chciało się wszystko. Dub Dogs już teraz, za chwilę także Aleksja, Alan Walker czy Sanach.

0: Czy wiecie, że minął dokładnie rok, odkąd otwarto tunel w Teresinie? Taka właśnie już jest ta rocznica. Już za kilka chwil także o tej inwestycji po raz kolejny będziemy mówić. Czy to się wszystko udało, czy to się opłaciło? O tym już za moment, punktualnie o 7:00 w Radio Słuchacze w najnowszych wiadomościach.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Słuchacze.
2: 94 i 9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Cicho tak.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
7: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Dzień dobry, lato z Radiem Sochaczew. Jest punktualnie 7.
13: Minął rok od otwarcia tunelu pod torami w Teresinie, przełomowej inwestycji zrealizowanej dzięki współpracy kilku partnerów. Od tego zaczynamy. Gmina Iłów w przygotowaniach do modernizacji drogi w Brzozówku. W tym serwisie przypominamy także o trwającym naborze wniosków w ramach programu Dobry Start. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Mała, ale znacząca rocznica w Teresinie. Minął dokładnie rok od otwarcia tunelu pod linią kolejową numer 3 na trasie Teresin-Paprotnia. Inwestycja zrealizowana przez powiat sochaczewski, PKP, PLK i samorząd gminy przy wsparciu środków rządowych ma przełomowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 50 milionów złotych i znacząco poprawił bezpieczeństwo użytkujących to miejsce kierowców i pieszych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Gmina Iłów w przygotowaniach do modernizacji drogi gminnej w Brzozówku. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze tej jesieni. O szczegółach Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
14: Mamy już pełną dokumentację projektową dla zadania związaną z budową drogi gminnej w miejscowości Brzozówek o długości 934 metry, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej od 3,5 3,5 do 5 metrów. 5 metrów to będzie na Mijance wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm, wykonane z destruktu. Tu wspomnę, że na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Teraz kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zakończenie robót przewidujemy do 30 października.
13: Trwa nabór wniosków w ramach programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko jeszcze we wrześniu, powinni się pospieszyć.
15: Do 12 sierpnia w całej Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2 355 tysięcy wniosków o tak zwane 300+, na przeszło 3 450 tysięcy dzieci. Łącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 886 milionów złotych. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
13: Mówił Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS-u.
16: Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
17: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
16: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No, poranek taki chłodny. 12-13 stopni Celsjusza na termometrach aktualnie. Odczuwalna też na takim samym poziomie. Natomiast dzisiaj trochę cieplej jeszcze nam się zrobi, trochę, bo do 22 kresek na plusie więcej nie będzie. Dzisiaj także dużo słońca, to zwłaszcza w tej pierwszej części dnia, tak gdzieś do godziny 14, a po 14 tutaj więcej chmur, no i te chmury też przyniosą nam opady deszczu. Najbardziej intensywne między 14 a 16 wtedy popada zdecydowanie najmocniej. I ciśnienie dzisiaj przez cały dzień na poziomie umiarkowanym 1008 hektopaskali, wiatr słaby, zaledwie 10 km na godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew i program Dzień Dobry Lato. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączają. 19 sierpnia, środowy poranek. To jest dobry adres, w 94.9 FM jesteśmy z wami. No i mówimy o tym, co najbardziej aktualne z Sochaczewa i okolicy i gramy najlepszą muzykę od tego, z tego nas doskonale znacie. Słuchajcie, ja czekam na wasze zdjęcia z Filemonem. Może ktoś już zdążył sobie cyknąć na Placu Kościuszki właśnie taką fotkę. No to czemu się nią nie pochwalić, tym bardziej w Światowy Dzień Fotografii, który jest właśnie dzisiaj. Na Facebooku Radio Sochaczew w komentarzach te zdjęcia możecie nam śmiało wysyłać. Samantha Fox, I Only Wanna Be With You, to już teraz, za chwilę Sound of Legends i za kilka chwil także hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Gdybyśmy tak dosłownie chcieli przetłumaczyć nazwę tego zespołu, no to by wyszło nam dźwięk i gracja. To jest polski chór wykonujący muzykę gospel, pop i R&B i funk. Dobrze znany również oczywiście słuchaczom radia. Z Tabem oni jakiś czas temu wyprodukowali numer Dach, który do tej pory jest bardzo chętnie słuchany. No i my również go zagramy w hicie dnia. Już teraz Tab, Sand & Grace, Dach na 94 i 9 FM.

0: to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

The Colors, Italo Disco. Tak gramy dla was w Radiu Słuchaczy po poranku. No, żeby chciało się wszystko z takimi numerami, to zdecydowanie rozbudzi się łatwiej, przyjemniej. A tymczasem, słuchajcie, Filemon już się pojawił na placu Kościuszki. No, oficjalnie zostanie oddany, otwarty, zaprezentowany podczas WSC Festiwalu już najbliższy piątek, ale już jest. No i być może już teraz strzeliliście sobie z nim jakieś foty. Robert napisał u nas w komentarzach i zresztą wysłał zdjęcie, jak Filemona porywają obcy, kosmici. Zdecydowanie takie zdjęcia zamieścił i jeśli nie wierzycie, proszę bardzo, są w komentarzach na Facebooku Radia Słuchacze do sprawdzenia. A czy wy macie zdjęcie z Filemonem? Jeśli tak, to wyślijcie, a jeśli nie z Filemonem, no to być może jakieś zdjęcie z wakacji, którymi chcecie się podzielić. Proszę bardzo, śmiało wysyłajcie. W końcu to jest Światowy Dzień Fotografii, więc warto, warto. Także jeśli ktoś z was zastanawia się, o co chodzi z tymi kosmitami, z Filemonem, z Bonifacym, no to na Facebooku Radia Słuchacze w komentarzach pod najnowszym postem wszelkie te informacje znajdziecie.

0: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl. Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
3: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
2: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
3: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
2: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: ostatni raz.
1: Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i Samoloty. A tymczasem... Nie wiem, czy wiecie, ale powinniście to wiedzieć. Ale może tego nie wiecie, więc przypominamy, że już w najbliższy weekend WSC Festiwal 2026 w Zachaczewie. Co to oznacza? No oznacza to moc wydarzeń, moc koncertów, zwłaszcza koncertów, no bo to przede wszystkim jest wydarzenie muzyczne. A kto taki wystąpi w Zachaczewskim Amfiteatrze? O tym już teraz Jakub Okraska z Zachaczewskiego Ratusza.
2: Piątek, tutaj bardziej klubowo zacznie DJ Rewan, potem Brylant, następnie wystąpi Wiktorek CO,

0: DJ Dziekan oraz Trips. Jeżeli chodzi o sobotę, tutaj zdecydowanie mocniej wchodzimy w brzmienia rapowe. Wystąpi Kosa, Tymek, Małach i Rufus, Rychu Peja oraz gwiazdą wieczoru będzie Guzior. Jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj mamy najbardziej różnorodny dzień muzycznie. Rozpocznie grupa Echo Ulicy, później na scenie pojawi się Monika Kociołek, następnie Meduza, wyczekiwany Skolim, Blacha 2115 oraz wszystkie występy ubarwi zespół Red Fire Cheerleaders Sahaczew.
1: No to jeśli zastanawiacie się, kto taki wystąpi, jeśli chcieliście takiego prostego potwierdzenia tego, co już wiecie, no to teraz już wiecie wszystko a propos tegorocznego line-upu WSC Festiwalu, o którym jeszcze będziemy przypominać. Już za chwilę wiadomości dla kierowców, czyli nasz trafik. Jeśli macie informacje prosto z dróg, którymi chcecie się podzielić ze słuchaczami Radia Sahaczew,

0: Razem z Margaret wyjeżdżamy na drogi Sołaczowa i okolic i sprawdzamy, co takiego na tych drogach się aktualnie dzieje.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Centrum Sochaczewa, nim się na początku zajmijmy. Tutaj może się korkować w okolicach Płockiej z Gawłowską, Warszawskiej ze Staszica, czy Warszawskiej z Aleją 600-lecia. No i ruch też znaczny miejscami na ulicy Piłsudskiego, na ulicy Towarowej i generalnie w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Gdzie jeszcze możecie napotkać utrudnienia? No na przykład w Alei 600-lecia w kilku miejscach. Na skrzyżowaniu z Pokoju i Polną, czy w okolicach supermarketu, a dalej także na skrzyżowaniu w Trojanowie. Tam rzeczywiście ruch może być w tym momencie intensywny, niemniej jednak bez większych korków nie przewidujemy takowych. Jeśli jak wygląda sytuacja, jeśli chcielibyście z Sochaczewa wyjechać, no na przykład w stronę Warszawy, tutaj raczej bez większych kłopotów na samym wyjeździe. Jak już mijęcie rondo na Czerwonce, no to nie powinniście mieć większych kłopotów. Rondo na Wojtówce oczywiście. To nie powinniście mieć większych kłopotów. Później dopiero zwolnicie w Błoniu tak naprawdę na poważnie, bo tam się korki przed skrzyżowaniami mogą pojawiać. A następnie także Ołtarzew, to już znacie zdecydowanie, jeśli chodzi o to miejsce. Tam standardowo duży ruch właściwie o tej porze. 50 w stronę Żyrardowa w tym momencie takich problemów przynajmniej od Sochaczewa nie generuje. No dopiero w okolicach dojazdu do Ronda w Biskitkach tak naprawdę możecie poważnie zwolnić. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj pamiętajcie, że w Nowej Suchej możecie napotkać na utrudnienia. Tam cały czas te kłopoty się mogą pojawiać w związku z przebudową. 705 w stronę Brochowa, bezproblemowa. 50 w stronę Wyszogrodu. Jak już miniecie Rondo w Różkach, Janowie, to też bez kłopotów tak naprawdę. No i 92 nam została, ale tym razem w stronę Łowicza, ale tu do samego Łowicza ruch się odbywa płynnie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. tu słuchacze w PL. Dzień dobry lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

biały kot pojawił się na placu Kościuszki w Sochaczewie. To oczywiście Filemon. No i wysyłacie nam zdjęcia właśnie z tym kotem. Na przykład Joanna nam wysłała, proszę bardzo, zdjęcie jest Filemon, jest Bonifacy, wszystko się zgadza. I to jeszcze takie te kotki skąpane w takim słońcu. No bardzo ładny kadr, muszę powiedzieć. Dorota pisze, że ona jeszcze nie ma zdjęcia z Filemonem, ale kto wie, może się uda cyknąć jeszcze w najbliższych dniach. Dlaczego nie? O tym piszecie na naszym Facebooku Radio Sochaczewa. Już za chwilę będziemy także o tym mówić, no bo Filemon także zostanie oficjalnie przywitany w mieście Sochaczew. Kiedy to nastąpi? O tym już za chwilę, punktualnie o 8 w najnowszych wiadomościach. Do tego czasu formacja Secret Service, za chwilę także duet Vito Bambino z Alią i ich decyzje.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dzień dobry lato. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę. Serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę. Jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 zł za sztukę. Ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Dzień dobry lato.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: W Radiu Sochaczew minęła 8:00. To czas najnowszych wiadomości.
11: Filemon już na placu Kościuszki. Kot jest biały i stoi tuż przy Bonifacym. Od tego zaczynamy. WSC Festiwal już za chwilę. W klimat wydarzenia wprowadzimy się już w czwartek. Tego dnia na mieszkańców czeka kilka propozycji rekreacyjnych. W tym serwisie mamy też ciekawostkę kulinarną. Będzie o tym, dlaczego nie należy trzymać w lodówce dojrzałych pomidorów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne, zapraszam. Pomnik Filemona już na placu Kościuszki w Sochaczewie. Odlano z metalu figurę, zamontowano obok Bonifacego, tuż przy fontannie. Jak przystało na oryginał, kotek jest biały i ma zielone oczy. Oficjalne odsłonięcie pomnika będzie miało miejsce w najbliższy piątek o godzinie 16 na otwarcie WSC Festiwalu. Przypomnijmy, inicjatorem takiego wyeksponowania słynnych bajkowych kotów jest burmistrz Daniel Janiak. W ten sposób włodarz chce podkreślić fakt, że twórcą obu postaci jest związany z Sochaczewem od lat pisarz Marek Neyman.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: I pozostajemy w tematyce WSC Festiwalu. Kilkanaście koncertów w amfiteatrze zaplanowano od piątku do niedzieli, ale w klimat zabawy będziemy się mogli wprowadzić już w czwartek.
12: Zapraszamy na zajęcia Wibracje Zdrowia, Ciało, Umysł, Duch o godzinie 18 na zielony teren za Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Na godzinę 19 zapraszamy na Zumbę na Wzgórzu Zamkowym. Bezpłatne, otwarte zajęcia Zumby. Na godzinę 19.45 zapraszamy na znany już cykl Tańce z całego świata. Tym razem będziemy mieli możliwość nauki tanga argentyńskiego. I tutaj zapraszamy w okolice amfiteatru. No i o godzinie 21.00 Sochaczewskie Kino Letnie. Zapraszamy na film pod tytułem F1. Na miejscu czeka ponad 200 leżaków, darmowy popcorn.
11: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. A teraz ciekawostka natury kulinarnej. Nie wszyscy wiedzą, że pomidorów nie należy trzymać w lodówce, nie tylko tych niedojrzałych. A dlaczego? Wyjaśnia lokalna szefowa kuchni Katarzyna Siekierska.
13: No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce i niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste, zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
11: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
14: Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
15: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
16: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
15: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
17: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
14: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło dwóch strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało dwoje właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
18: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
14: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No, troszkę cieplej niż o poranku, niemniej jednak dalej chłodny dosyć ten poranek u nas, bo aktualnie coś w okolicach 14-15 stopni Celsjusza. Tyle samo na termometrach, ile tej temperatury realnej, odczuwalnej. Ciśnienie dosyć niskie, 1008 hektopaskali, tak zostanie przez cały dzień. Wiatr pozostanie również słaby, zaledwie 12 km na godzinę. Z taką prędkością może powiać. No a jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj maksymalną, to dzisiaj maksymalnie do 21-22 stopni Celsjusza. Do 14 raczej bez opadów, po 14 możliwe przelotne opady.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Tu Radio Sochaczew, dzień dobry. To co, kto z Was oficjalnie przywita Filemona w naszym mieście już najbliższy piątek o 16. No jeśli tak, dodajcie znać koniecznie na naszym Facebooku, pod najnowszym postem w komentarzach, czy będziecie, czy go chcecie tak oficjalnie przywitać, a może już to zrobiliście we własnym zakresie i macie jakieś fotki, no to możecie tymi fotkami się jak najbardziej pochwalić. My oczywiście do tematów związanych z WSC Festiwalem i nie tylko, zresztą będziemy wracać, a już za kilka chwil będę coś miał dla Was, jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend. Już za moment więcej szczegółów na ten temat. Będzie można coś u nas wygrać, tak? Dlatego trzymajcie telefony bardzo blisko, no bo już za moment te właśnie szczegóły. Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Nic więcej nie potrzeba. A co wy na przykład robicie w najbliższy weekend? Wiele osób może wybrać się na WSC Festiwal, to zrozumiałe. A ktoś z was może chciałby się wybrać do Żelazowej Woli, słuchajcie, bo tak się składa, że mamy dla was wejściówki, mamy dla was bilety na weekend z jazzem. Kogo interesuje weekend z jazzem? No to już teraz ma szansę wygrać właśnie w Radio Słuchaczy bilety na letnią scenę w Żelazowej Woli. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG. No i jak przekonuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, to będzie spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz. Także kogo interesuje właśnie takie spotkanie w wyjątkowej przestrzeni parku? No ten już teraz dzwoni do nas. 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Halo.
0: Witam, jesteśmy na antenie.
1: Tak, dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
1: Oliwierem.
0: Cześć, Oliwier. Czy ty jesteś zainteresowany, rozumiem, jazzem w Żelazowej Woli? Tak, okej, okay, dobra. To w takim razie powiedz, bo to jest podwójna wejściówka, kogo zabierzesz?
1: Dziewczyna.
0: Dziewczynę. A myślisz, że ona takie klimaty lubi?
1: Myślę, że tak.
0: Dobra, a powiedz mi jeszcze, czy na WSC Festiwal się wybierzesz? Czy raczej Żelazowa Wola?
1: Nie, ale bardziej Żelazowa Wola.
0: Bardziej Żelazowa Wola. No i w sumie to chciałem usłyszeć, bo właściwie to bilety na Żelazową Wolę aktualnie rozdaję, więc trafia do ciebie. Taka podwójna wejściówka. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: No, rodzinę, dziewczynę i schodzik w Radio Słuchaczy.
0: Pozdrawiamy w takim razie serdecznie, to się ze mną nie rozłącza i poza anteną powiem ci, jak tę wejściówkę odebrać. A my jeszcze na pewno będziemy mieli te bilety, więc warto nas słuchać, warto mieć telefon bardzo blisko, no bo być może kolejne trafią właśnie do was.

0: Tu radio słuchacze, a tymczasem w Łyżce Festiwal już najbliższy weekend, a to oznacza na przykład zamkniętą ulicę Draugutta, moi drodzy, tak, warto o tym wiedzieć, że rzeczywiście ten ciąg komunikacyjny będzie zamknięty, no, z uwagi na te różne atrakcje, które tam się będą odbywać, w związku z tym warto wejść na tusłuchacze.pl, bo tam piszemy właśnie dla was o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, o przygotowaniach i o takiej też technicznej części, która jest bardzo istotna, a tam również o autobusach, które będą kursować, bo takie też jak najbardziej będą dla mieszkańców Sochaczewa dostępne. Jeśli ktoś z was chciałby na to wydarzenie dojechać albo z niego spokojnie wyjechać w momencie, kiedy będzie chciał, no to tak, będą takie właśnie specjalne WSC busy, które będą kursować od 21 do 3 w nocy. Na tusłuchacze.pl więcej szczegółów na ten temat znajdziecie. A już za moment, u nas Kasia Sienkiewicz, Maroon 5, Beata Kozidrak czy Loi ze swoim hitem Gold.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

już za chwilę dla tych, którzy aktualnie na drogach. Jeśli widzicie utrudnienia, korki, jeśli chcielibyście o nich dać znać, jeśli widzicie miejsca, w których zdecydowanie ten ruch nie należy do najpłynniejszych, no to poinformujcie, słuchacie Radia z Haczyw. No najlepsze i najlepiej to robić dzwoniąc 46 863 22 22, a nasz trafik już za kilka chwil.

0: pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Dużych korków aktualnie nie ma, ale na pewno zwolnicie w okolicach Płockiej z Gawłowską, Warszawskiej ze Staszyca, Warszawskiej z Aleją 600-lecia. To są takie trzy największe skrzyżowania, które wam mogą dostarczyć drobnych kłopotów. Na pewno też ruch intensywny w okolicach supermarketu w Alei 600-lecia, czy skrzyżowania Pokoju Polnej i Alei 600-lecia właśnie. Oprócz tego, to na przykład także okolice Ronda przy Wąskotorówce. Tam ruch jest umiarkowany, tak bym powiedział. No i delikatnie zwolnicie na pewno przed rondem w Kuznocinie, jadąc od Wyszogrodu. Natomiast w stronę Wyszogrodu zwalniać nie powinniście, to znaczy jeśli chodzi o korki, takich tak naprawdę nie ma, ruch płynnie się odbywa. No dopiero w okolicach Ronda w Różkach Janowie na pewno zwolnicie, ale później przejedziecie bezproblemowo. 92 w stronę Warszawy, tutaj dopiero kłopoty się pojawiają w Błoniu, Święcicach i Wołtarzewie na skrzyżowaniach, zwłaszcza w Wołtarzewie. No tu ruch jest na pewno intensywny w tym momencie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj Nowa Sucha. Pamiętajcie cały czas, że tam trwa przebudowa, a w związku z tym można się zatrzymać na jakiś czas. 705 w stronę Brochowa. Właściwie większych kłopotów w tym momencie nie generuje. 50 w stronę Żyrardowa. Przed rondem w Wiskitkach drobny korek. W okolicach Guzowa też na pewno drobne utrudnienia, ale jak te miejsca miniecie, to już powinno być z górki. No i 92 jeszcze w stronę Łowicza, ale tu do samego Łowicza właściwie bezproblemowa.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: 15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: A już za kilka chwil punktualnie 9:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadoman, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
8: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, Pyszna Pizza, Przyjaciele, Zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
17: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Minęła 9.
18: Zaczynamy od dobrych informacji. Ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej w Chodakowie. Będzie taniej. Prace ruszą już za chwilę. Wakacyjne wizyty w szkołach gminy Sochaczew. Sprawdzono stan ich przygotowań do pierwszego dzwonka. Mamy też zaproszenie na historyczne skoki spadochronowe w Brzozowie Starym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Prace wykona znana z realizacji w Sochaczewie firma Strabag. Dobra wiadomość jest taka, że samorząd zakładał, iż inwestycja pochłonie ponad 2,5 miliona złotych. Tymczasem wykonawca wycenił ją na 1 300 000 złotych. 60% tej kwoty będzie stanowić dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Pokryta trylinką kolejowa stanie się nowoczesną, bezpieczną, asfaltową ulicą. Prace rozpoczną się już w tym roku, a zakończą w przyszłym.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Komisja Oświatowa odwiedziła wszystkie szkoły w gminie Sochaczew, żeby sprawdzić stan ich przygotowania do pierwszego dzwonka. W czasie wakacji placówki zostały odświeżone i doposażone, o czym mówiła podczas ostatniej sesji przewodnicząca Komisji Oświaty Anna Żakowska.
4: Zostały przeprowadzone przez państwa dyrektorów przeglądy sprzętu, malowanie i odświeżanie sal lekcyjnych, przedszkolnych, świetlic, zakupiono sprzęty elektroniczne z oprogramowaniem, wykonano modernizację szamp, budowa dwóch nowych szamp ekologicznych, wykonanie i malowanie ogrodzenia, zakup i montaż klimatyzatorów do najbardziej nasłonecznianych sal. Oczywiście ten temat nie został zamknięty, będziemy nadal kontynuować. Jeżeli państwo sołtysi zechcieliby przekazywać oczywiście jakąś małą, niedużą kwotę na takowe klimatyzatory, to bardzo byśmy się cieszyli. No nie od razu Kraków zbudowano.
18: W tym roku również część zakupów została zrealizowana przy udziale środków przekazanych przez sołectwa w ramach ich własnych budżetów.
19: To są wiadomości Radia Sochaczew.
18: Już po raz czwarty na terenie szkoły podstawowej imienia żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym odbędzie się widowisko z udziałem spadochroniarzy. Stanie się to w najbliższy piątek. Wszystko po to, by upamiętnić akcję Jacket, która miała miejsce w grudniu 1941 roku w rejonie Brzozowa Starego. Sierpniowa data również nie jest przypadkowa, mówi dyrektor szkoły Andrzej Grabarek.
20: 21 sierpnia zginął z rąk sowieckich podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. Był współtwórcą Cichociemnych. Jego żyjąca córka Maria Danuta Wołągiewicz z Wrocławia wskazała Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, które nosi imię tego wybitnego stratega, pana podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, by Brzozów Stary, miejsce, w którym nieopodal zginęli jego najbliżsi koledzy z rzutu, a on tutaj skakał, było miejscem corocznej uroczystości poświęconej właśnie jej ojcu.
18: W programie poza skokami spadochronowymi także stoiska edukacyjne i wykład na temat podpułkownika Macieja Kalenkiewicza.
21: Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
22: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim. Jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki, tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim. Jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
21: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka m.in. w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
23: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
21: Wniosek do Sądu Okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
24: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
21: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad.
25: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Aktualnie 16-17 stopni Celsjusza. To jeśli chodzi o temperaturę, raczej dużo słońca. krańcach, chociaż przelotne opady się mogą zdarzać dzisiaj w różnych momentach dnia. No, na przykład między 10 a 11, między 14 a 16, wtedy zdecydowanie może popadać. Ciśnienie niskie przez cały dzień, 1008 hektopaskali, wiatr powieje z prędkością 13 km na godzinę zaledwie, a więc słaby wiatr. No, a jeśli chodzi o to, ile maksymalnie dzisiaj nasze termometry wycisną, no to maksymalnie będzie 21 kresek na plusie. To późnym popołudniem.
25: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Co tam u Was? Mam nadzieję, że wszystko ok. Mam nadzieję, że jeśli na przykład w pracy, no to ta praca szybko i znośnie minie, a jeśli na przykład odpoczywacie, no to tym bardziej będzie to odpoczynek taki prawdziwie ładujący bateryjki. Tak, mam nadzieję, zdecydowanie. A ja przypominam, że cały czas czekam także na Wasze fotki z Filemonem. Kto już taką fotkę złapał, no to niech się nią pochwali na Facebooku Radio Sochaczew. A co? W komentarzach można te zdjęcia wysyłać. Shaking Stevens muzycznie na początek 9, a za kilka chwil będę coś dla Was miał. Bądźcie czujni. Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

0: Swedish House Mafia i Lioness w programie Dzień Dobry Lato w Radiu Sochaczew. 14 minut po 9, a tymczasem, jak mówiłem, że coś dla was będę miał, to coś dla was mam. A tym czymś są podwójne bilety na wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Ta impreza już, no nie w najbliższy, tylko za tydzień, w czwartek, 27 sierpnia o 19 się rozpocznie właściwie, chociaż otwarcie bram już wcześniej nastąpi. Kto z was chciałby się wybrać z Radiem Sochaczew za pośrednictwem naszych biletów? No to proszę bardzo, już teraz do nas dzwoni 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim rozmawiam? Jeszcze raz, powtórz.
1: Irka? Mirka,
0: czyli prawie dobrze usłyszałem. Cześć, witam cię serdecznie. Powiedz mi, czy ty co roku jeździsz na pożegnanie lata w Iłowie, czy tak stwierdziłaś, że w tym roku zawalczysz o te bilety?
1: Jeżdżę z reguły co roku.
0: Okej, dobra. A jesteś w stanie wymienić mi chociaż 5 artystów, którzy wystąpią właśnie na tej scenie? Bo to jest moje zadanie dla ciebie.
1: Skolim, Boys, Classic.
0: Tak jest. Już trzech artystów mamy.
1: Jorgus.
0: Dobrze.
1: Jeszcze
0: jedna gwiazda nam potrzebna.
1: No i jeszcze nie wiem, Topki chyba.
0: No i tak, chyba czy na pewno.
1: Tak, Topki na pewno.
0: Na pewno. No dobra, to ja w takim razie zaliczam i podwójne zaproszenie, podwójny bilet trafia do ciebie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Wiesz, kogo zabierzesz ze sobą?
1: No, zabiorę swojego partnera.
0: Pięknie. W takim razie życzymy wam udanego spotkania, dobrej zabawy, a ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem
1: ci. Dziękuję ślicznie.
0: Jak te bilety właśnie u nas właśnie uzyskać, a my na pewno jeszcze będziemy nie raz, nie dwa mieli taką szansę, żeby wygrać takie właśnie zaproszenie. Więc bądźcie czujni.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Zaczynamy od zbliżających się wydarzeń. Tych rzeczywiście cała moc w Błoniu i w okolicy. Najważniejsze to chyba staropolskie dożynki. Kiedy się odbędą i jak będą przebiegać?
17: Dożynki w Błoniu mają swoją stałą datę, czyli zawsze ostatnia niedziela sierpnia. To już dawno ustaliliśmy, żeby nie było problemów, kiedy to będzie. W tym roku jest to akurat 30 sierpnia, bo tak jest ostatnia niedziela. Troszeczkę będzie zmiana, dlatego że wcześniej msze święte odbywały się na Amfiteatrze Centrum Kultury albo na rynku. Tym razem jest zmiana. Msza święta będzie w kościele o godzinie 15 w kościele Świętej Trójcy. Potem korowodem przejdziemy delegacją na Amfiteatr Centrum Kultury i tam będzie dalsza część uroczystości, prezentacja wieńców dożynkowych, a także występy naszych zespołów, nasze stoiska, no i przede wszystkim pikniki, dobra zabawa.
16: Będą też dodatkowe atrakcje, między innymi spacer z Towarzystwem Ziemi Błońskiej, czyli będzie można pozwiedzać trochę Błonie, bo rzeczywiście to jest ciekawe miasteczko.
17: No już teraz jest co zwiedzać w samym centrum. Jest sporo ciekawostek, sporo ciekawych obiektów, gdzie można iść. Ratusz, rynek, Centrum Kultury przy ratuszu, Miś Wojtek, fontanna na rynku, Park Bajka, Muzeum Ziemi Błońskiej, Centrum Kultury i Kreacji, więc jest tego naprawdę sporo, że można dużo zwiedzić już w Błoniu.
16: Ale też będą stoiska kulinarne, to też jest taki nieodzowny element każdych dożynek.
17: No to jest takie święto trochę ludyczne, więc będzie taka prezentacja naszych kół gospodyń wiejskich, więc będzie można spróbować coś ciekawego, specjałów specjalnie z Błonia.
16: A już w tę niedzielę ekopiknik w Kampinosie. Gmina Błonie jest partnerem wydarzenia i to od lat.
17: Tak, od wielu lat uczestniczymy w ekopikniku powiatowym w Kampinosie i zapraszamy już na najbliższą niedzielę, 23 sierpnia po południu. Będzie sporo naprawdę dobrej zabawy i sporo występów. Tam też będzie bardzo dużo stoisk i będzie można wiele ciekawych rzeczy obejrzeć, także i Wesołe Miasteczko.
16: A tego samego dnia, w niedzielę, msza i koncert pamięci prałata Tadeusza Jaworskiego.
17: To no też. To wcześniej, bo o godzinie 11 w kościele w Pasie będzie koncert poświęcony księdzu prałatowi Jaworskiemu, który był budowniczym tego kościoła w Pasie, a także jakby kościoła w Secyminie i wieloletnim proboszczem parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu, więc będziemy wspominać jego pamięć odszedł niedawno w tym roku.
16: A 1 września tradycyjnie obchody już 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To wydarzenie zawsze ma bogatą oprawę w Błoniu.
17: No tak, no bo jeszcze rano i do południa będziemy wszędzie uroczyście w naszych szkołach otwierać rok szkolny. Natomiast po południu wieczorem będziemy czcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli, zginęli w czasie i kampanii wrześniowej, i całej II wojny światowej. Robimy to tradycyjnie z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego jednostki w Kazuniu, gdzie mamy umowę partnerską, więc będzie msza święta o godzinie 18 na cmentarzu błońskim przy kwaterze wojennej, a potem będzie druga część wojskowa z apelem pamięci, salwą honorową i także składanie kwiatów, jakieś krótkie wystąpienie.
16: A już kilka dni później Narodowe Czytanie, ono również odbywa się tak, że do Błonia zapraszane są różnego rodzaju gwiazdy, tak będzie i tym razem.
17: Uczestniczymy w Narodowym Czytaniu od samego początku. W tym roku będziemy wyjątkowo czytać w Centrum Kultury, no dlatego, że jest wymagająca bardzo lektura. Uznaliśmy, że po poprzednich latach było to na zewnątrz, albo przy Muzeum Ziemi Błońskiej, albo przy urzędzie ostatnio, ale uznaliśmy, że taka lektura jak dziad Mickiewicza wymaga wyjątkowego skupienia i lepiej jest to słychać wewnątrz, czyli w Centrum Kultury w Błoniu, dużej sali, i tam będziemy czytać wspólnie z wieloma innymi osobami i próbować zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli, kiedy pisał Dziady i je tworzył.
16: To wszystko już 5 września w sali Centrum Kultury w Błoniu. Będzie też impreza trochę innego rodzaju, 19 września, klubowe zakończenie lata.
17: No widać, że wrzesień, oprócz tego, że jest miesiącem pamięci narodowej, będzie także miesiącem w Błoniu wielu różnego rodzaju imprez po okresie wakacyjnym, chociaż wakacje też nie były spokojne, bo też wiele się działo i też wiele wydarzeń było. Pożegnanie lata to już stały punkt programu organizowany przez Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy 19 września już na nasz amfiteatr.
16: I przechodzimy już do tematów inwestycyjnych. W ostatnim czasie błoński samorząd pozyskał 2 miliony złotych z samorządu województwa mazowieckiego. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?
17: No to w ostatnim czasie zostało pozyskanych wiele różnych środków. To akurat głównie przeznaczymy na ciąg dalszej inwestycji, która jest rozpoczęta, czyli budowę areny na stadionie miejskim w Błoniu, a także na siłownię w Parku Bajka i kilka innych inwestycji. W ogóle w tym roku jest taka kumulacja inwestycji na terenie Błonia i to dużych inwestycji. Bardzo dużo się dzieje, bo tylko z pamięci wspomnę, że tak jak mówiłem, rozbudowa stadionu miejskiego, arena. Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy na budowę boiska przy ulicy Norwida. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola w Dębówce. Są tam już wylane ławy fundamentowe. Budujemy budynek dla Zakładu Usług Komunalnych, także w centrum Błonia. No i oprócz tego bardzo ważna inwestycja która mam nadzieję, że się wkrótce zakończy, czyli termomodernizacja budynku liceum i szkoły numer 3, a także szkoły numer 4. Te prace budzą bardzo dużo emocji, no dlatego, że jest obawa, czy zdążymy do końca sierpnia tą inwestycję zakończyć. Trwają jeszcze szeroko zakrojone prace końcowe na tych obiektach, ale wiem, że rodzice oczekują, żeby dzieci już wróciły do tej szkoły, dlatego że w poprzednim roku szkolnym większość czasu dzieci uczyły się w szkole numer 2. Czego rodzice nie bardzo akceptowali, woleli swoją szkołę, natomiast zawsze tłumaczyłem, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Remont był generalny bardzo szeroko zakrojony, to długo by o tym mówić, budynku, który ma bez mała 80 lat, był budowany w czynie społecznym, do tej pory nie było nieprzedgeneralnego remontu, więc było to konieczne. Natomiast już raz mówiąc, mam nadzieję, że rok szkolny będziemy mogli otworzyć już w tym nowym budynku po remoncie.
16: Trzymamy kciuki w takim razie. A co z placem zabaw w parku Bajka? Bo wiem, że tutaj też były pewne utrudnienia.
17: No tutaj są utrudnienia dalej. Niewiele na ten temat mogę powiedzieć, dlatego że jesteśmy w sporze z wykonawcą tej inwestycji. Nie wiem, jak to się zakończy. Bezsporne jest to, że wykonawca opuścił teren budowy, nie dokończył inwestycji. Oczywiście przedstawia swoje powody, więc ten spór jest nierozstrzygnięty, dlatego też więcej nie na ten temat nie za bardzo mogę powiedzieć, natomiast przygotowujemy w tej chwili przetarg drugi na dokończenie tej inwestycji, została do wykonania jeszcze nawierzchnia.
16: Jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tej siłowni plenerowej, na którą dofinansowanie Błonie pozyskało właśnie z samorządu województwa mazowieckiego. Kiedy te prace powinny się rozpocząć, zakończyć i skąd w ogóle taka potrzeba,
17: to
16: żeby powstało tam takie miejsce?
17: W tym roku jest to siłownia na terenie parku Bajka. Jest przygotowany projekt i myślę, że wkrótce będzie realizacja tego zadania.
16: Co do inwestycji, rozpoczęła się też przebudowa kładek na Rokitnicy. Jak to zadanie przebiega?
17: Staramy się cały czas poprawiać jakość życia naszych mieszkańców. Przy Rokitnicy są jeszcze 3 kładki, które nie były wyremontowane. Właśnie 2 z nich są w trakcie remontu. Mieszkańcy tego oczekiwali, dlatego że poprzednie były dosyć mocno zużyte. Nowe na pewno posłużą dłużej. Są postawione, stawiane troszeczkę w innej technologii. Znaczy to jest generalnie remont. Troszeczkę w innej technologii, generalnie lepszej. Byłem, oglądałem już kilka razy. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, że ich okolica także przez to się zmieni i wybięknieje.
16: To też w tym roku powinno zostać zakończone?
17: Zdecydowanie tak. To myślę, że to jest kwestia już jakichś dni, tak, więc niedługo będzie to ten remont zakończony, bo jest to remont, powtarzam, a nie budowano wykładek.
16: I przechodzimy do innego tematu, czyli do budżetu obywatelskiego. Tutaj zakwalifikowano już projekty, a niebawem odbędzie się głosowanie na nie.
17: Tak, tam naprawdę spór był tylko na temat jednego wniosku, bo jeden z radnych złożył wniosek odnośnie opracowania pewnej dokumentacji i pozwolenia na budowę świetlicy w pasie. No otóż komisja uznała, że w ciągu jednego roku nie jesteśmy w stanie wykonać takiej pewnej dokumentacji, uzyskać pozwolenia. No, w związku z tym ten pomysłodawca wyraził zgodę, żeby była to jednak koncepcja tylko tego budynku świetlicy w pasie, bo jest to zupełnie nowe zadanie. Jak dawno pozyskaliśmy działkę pod budowę tej świetlicy wiejskiej. W ogóle rozpoczynamy taki program budowy świetlic wiejskich na terenie gminy Błonie. Pas jest jakby tutaj pierwszy, jeżeli chodzi o tą świetlicę. W tym roku pozyskaliśmy działkę poprzez zamianę, odpowiednią zamianę działek z innym właścicielem. Działka jest, no jeżeli ten projekt będzie przegłosowany, to w przyszłym roku powstanie już koncepcja. W kolejnych latach będzie mogła powstać tam świetlica wiejska, która jest bardzo potrzebna, bo jest to sporo osiedle i nie ma takiego własnego miejsca spotkań.
16: Powiedział pan, panie burmistrzu, że rozpoczyna się jakby te prace zmierzające do tego, żeby powstało tych świetlic więcej, że pas jest pierwszy, a w kolejce czekają jakie miejscowości?
17: Te prace,

0: Dziękujemy działki odpowiedniej. No także tutaj wystąpili mieszkańcy Kopytowa i pewnie kilku jeszcze innych, ale myślę, że to jest zadanie na dłuższy okres czasu, tak? Pas jest tym pierwszym takim miejscem, gdzie to powinno być zrealizowane, a w międzyczasie będziemy prowadzić kolejne, bo to jest długi proces, trzeba wyszukać odpowiednie miejsce, pozyskać działkę, zastanowić się, jak ma to wyglądać. No teraz jeszcze także jest kolejna kwestia w Łaźniewie, tam także prowadzimy rozmowy, także myślę, że za pewien czas tych świetlic będzie na terenie gminy, bo nie więcej.
1: I wtedy mieszkańcy będą się mogli lepiej integrować i więcej ze sobą spotykać. To też jest ważne, żeby ta społeczność
0: no właśnie po to robimy, dlatego że no nie wszyscy też muszą i chcą przyjeżdżać do Błonia, gdzie jest wiele różnych miejsc do spotkań, ale mieszkańcy chcą mieć także bardzo blisko możliwość spotkania dosłownie u siebie we wsi, tak? Natomiast to też zaznaczam, że nie zrobimy wszędzie. Staramy się, żeby te świetlice obejmowały co najmniej kilka miejscowości, tylko że pamiętaj, mamy 32 miejscowości. One są różne, niektóre są ogromne, które liczą ponad 1000 mieszkańców, tak jak Bieniewice czy Bramki, a niektóre, tak jak Łaźniewek, liczą tylko kilkanaście domów, tak? To są mniejsze miejscowości. Siłą rzeczy musimy gdzieś na granicy robić, wykonywać świetlice, które będą służyły kilku miejscowościom.
1: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno.

0: ulica Przemysłowa 11, Sochaczew ulica Spartańska 1.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama. Zatrzymaj.

0: Goles Orkiestra, Gromi, tylko ty w Radio Sochacze, a już za kilka minut będzie 10:00. Wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, ale nie tylko, a w nich między innymi o aktualnych prognozach pogody, w których no na przykład o tym, że te najbardziej słoneczne i gorące dni to już w sumie za nami.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: O tym już za chwilę, do 10:00 jeszcze Sylwia Grzeszczak.
3: Ty, coraz dłuższe dni.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, mlek pol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 10.
13: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę, sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
14: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
15: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
14: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. 3 z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
13: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
16: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne, podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
13: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
17: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
13: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17:00 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o godzinie 17:00 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu, a po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
19: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
18: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy Amerykaninem Tomim Paulem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem i Jan Zielińskim. Fenerbahçe Stambuł, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły. A dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Światowy Dzień Fotografii. Ela podzieliła się w komentarzach na Facebooku Radia Sochaczew fotką, którą zrobiła. To nie fotka Filemona, ale na fotce znalazło się żywe stworzenie. Owad konkretnie. No i muszę powiedzieć, że bardzo ładne zdjęcie, ładne makro wyszło, zdecydowanie. Kto chciałby się jakimiś zdjęciami pochwalić, czy to z wakacji, czy to z jakiegoś z innych momentów, no to śmiało, róbcie to na naszym Facebooku.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Lady Bank, tacy sami w Radiu Sochaczew. A tymczasem, słuchajcie, wracamy a propos propozycji weekendowych. No bo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, czyli po prostu Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowie Woli, ma takie propozycje. A my z racji tego mamy dla was bilet na weekend z jazzem. Już najbliższą niedzielę wystąpi na przykład Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. No to będzie spotkanie z wybitnymi artystami, którzy będą reprezentować różne estetyki, no ale wszyscy połączy miłość do współczesnego jazzu. A to wszystko oczywiście w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Kto chciałby kogoś zabrać, no bo to są podwójne bilety, kto chciałby o to zawalczyć, no to już teraz telefonuję do Radia Sochaczew 46 863 22 22 46 863 22 22. Taka okazja, żeby właśnie w najbliższą niedzielę pojawić się w tym pięknym otoczeniu, no i usłyszeć jazzowo, spędzić ten czas. To na niedzielę myślę sobie, że to jest wspaniała okazja ku temu. 46 863 22 22. Już w tym momencie otworzyliśmy nasze linie. W tym momencie czekam na wasze telefony, kto z was zainteresowany, żeby zagrać, a pytanie jest bardzo proste, nawet powiedziałbym, że banalne, a więc myślę sobie, że coś sobie z nim bez problemu poradzicie. Kto chciałby, czekam na wasze telefony w takim razie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Tu Radio Słuchaczów, dzień dobry.
1: Dzień dobry. My dzwonimy w sprawie konkursu.
0: W sprawie konkursu, z kim rozmawiam?
1: Babcia Agnieszka i wnuczka Blanka.
0: Bardzo serdecznie was witam. No i słuchajcie, to w takim razie pytanie za 100 punktów. Jaki gatunek muzyczny zostanie zaprezentowany w ten weekend w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli?
1: Powiedz, że jazz.
2: Jazz.
0: Tak jest, będzie to jazz. Mówiłem, proste pytanie, więc jak najbardziej podwójne, bo zaproszenie, podwójny bilet trafia do was. Czy chcecie kogoś pozdrowić na antenie?
1: Tak.
2: Mamę.
0: Pozdrawiamy w takim razie serdecznie. No i cieszymy się, że to właśnie wy wybierzecie się do domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Słuchacze.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Jeśli kombinujecie, co tutaj można zjeść, no to na przykład Pasza Kebab poleca na dzisiaj kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, chleb pita do tego, no i surówka. Ta musi być z pomidora, ogórka i cebuli, do tego do wyboru także sos plus napój. Już teraz wszystkim obiadowiczom życzymy smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199.

0: Sieć. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Za 9 minut będzie 11, wtedy także najnowsze wiadomości z Saczewa i okolic, w których powrócimy do tematu WSC Festiwalu i do spraw, które wokół tego wydarzenia się kręcą, no bo na przykład będzie o utrudnieniach w ruchu. Takich należy się spodziewać, bo to jednak impreza, która przyciągnie wiele osób. Już za moment do tego tematu powrócimy w najnowszych wiadomościach, punktualnie o 11.

0: Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów Primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dach

0: Ty, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
3: Jest 11:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
4: Co najmniej kilka tysięcy osób spodziewanych na WSC Festiwalu. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej wchodzi w kolejny etap. Mamy komentarz wójta. Nie tylko w Sochaczewie, także w Sannikach szykuje się interesujący weekend. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Trzydniowy WSC Festiwal rozpocznie się już w najbliższy piątek. W programie 15 koncertów w amfiteatrze, a także strefa gastronomiczna i wesołego miasteczka. Władze naszego miasta spodziewają się co najmniej kilkutysięcznej publiczności. W związku z tym kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
5: Trzeba pamiętać o zmianach w organizacji ruchu. Ulica Trogutta będzie zamknięta dla ruchu w związku z organizacją WSC Festiwalu, dlatego kierowców prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i prosimy o to, aby nie zostawiać samochodów w miejscach, które będą objęte organizacją wydarzenia.
4: Mówił Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 705 na terenie gminy Nowa Sucha. Pierwszy odcinek realizowany jest właśnie na terenie miejscowości Nowa Sucha. Jak mówi wójt Maciej Mońka, prace postępują, choć przebiegają wolniej niż by się chciało. W związku z inwestycją we wrześniu mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianą organizacji ruchu.
6: Powoli w końcu zaczyna to się finalizować. Będzie układana pierwsza warstwa asfaltu na tym przygotowanym odcinku. I też uprzedzam, że firma zgłosiła do nas, że po 20 września nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu na tym odcinku, dlatego że będzie się brała za drugą część jezdni. Będzie też zrywany asfalt, tworzona nowa podbudowa. No powoli to idzie. Chcielibyśmy, żeby było szybciej, no ale w końcu te działania widać, że przynoszą efekty. Natomiast uprzedzamy, żeby zachować ostrożność, stosować się do wskazań osób kierujących ruchem, do sygnalizacji świetlnej.
4: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka. Nie tylko w Sochaczewie, także w Sannikach szykuje się interesujący weekend. Na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego organizowana jest potańcówka i biesiada mazowiecka. Warto skorzystać.
7: 22 sierpnia o godzinie 18:00 to już ostatnia w tym sezonie letnim potańcówka i biesiadowanie w naszym parku, więc zapraszamy. Spędźcie z nami sobotni wieczór tańcząc w przepięknej, klimatycznej zieleni naszego parku.
4: Zachęcała dyrektor placówki Monika Patrowicz.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Przyjemnie ciepło, 20 stopni na termometrach. Ciśnienie w normie, czyli 1008 hektopaskali. Południowo-zachodni wiatr towarzyszy nam od samego rana. Do 21 pokażą dziś termometry w Sochaczewie i okolicach. No i nie obędzie się niestety albo stety bez deszczu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 4 po 11, tu Radio Sochaczew. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry lato, dzień dobry słuchacze. Tomek Marciniak, witam serdecznie. Urszula i Malinowy Król na dobry początek tej godziny na 94,9 FM. A mamy środę, 19 dzień sierpnia. A ja dla Was będę miał bardzo ciekawe wejściówki, także słuchajcie nas uważnie. Będą zaproszenia. Będzie się działo. Dobrego dnia dla wszystkich. Zaczynamy.

0: gdzie?
1: Halo Houston, mamy problem. Jasiek Piwowarczyk, 19 po 11 już na zegarach. Tymczasem w najbliższą niedzielę inauguracja sezonu Ekstraligi Rugby 2025-2026. Mówi Robert Małolepszy, prezes Rugby Klub Orkan Sochaczew.
2: Niedziela 13.30, tym razem 13.30, bo wiadomo, w Sochaczewie w ten weekend dużo się dzieje. Mamy WSC Festiwal, więc nie chcieliśmy wchodzić w kolizję z takim świetnym wydarzeniem. W związku z tym przenieśliśmy mecz na godzinę 13.30. Normalnie będziemy grali o tej 15.00 zazwyczaj, chyba że to będzie mecz telewizyjny, bo to też ważna informacja. Ekstraliga Rugby wraca do Polsatu Sport i my też będziemy w tym Polsacie Sport i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo jesteśmy jedynym klubem sportowym z powiatu sochaczewskiego, który ma zasięg ogólnopolski i może być pokazywany przez ogólnopolską telewizję. Natomiast ten najbliższy mecz, niedziela 13.30, gramy z Lechią Gdańsk. Serdecznie zapraszamy na sochaczewską Marakanę. Mogę powiedzieć, że mamy nowego pięknego grilla, więc warto przyjść na trzecią połowę meczu, spróbować, jak smakuje kiełbaska z nowego grilla. Zapraszam oczywiście przede wszystkim, by zobaczyć naszą nową, starą drużynę, bo drużyna zachowana, ale dużo w niej takiego świeżego powiewu, nowego spojrzenia. Wiele się wyjaśni w najbliższą środę, a najwięcej wyjaśni się w najbliższą niedzielę, 13.30, sochaczewska Marakana. Zapraszamy.
1: No a dziś wyjaśni się to, kto będzie trenerem. Nie będę zdradzał gościa, Bartka Staniaszka, ale zapraszam do wysłuchania magazynu sportowego po 19 w Radiu Sochaczew. Bartek Staniaszek i nowy trener seniorów Ekstraligi Rugby Orkana Sochaczew. Na Facebooku rugbistów naszego klubu właśnie wskoczyło teraz podziękowanie za ten najlepszy czas w historii, 55-letniej historii klubu, dla Macieja Brażuka, który przychodzi do reprezentacji Polski.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio
1: Sochaczew. A już za chwilę audycja na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791-305-666.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.
18: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
19: A gośćmi audycji są Julia Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Iwona Pakulska, kierownik szkolenia praktycznego w tej szkole.
21: Dzień dobry.
19: I Julian Tasiecki, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego jubileuszu stulecia 80.
22: Dzień dobry, witam Państwa.
19: I tu już wiemy, że właśnie stulecie waszej szkoły, państwa szkoły, jest naszym głównym tematem dzisiaj. Mówimy o nim od jakiegoś czasu, bo rzeczywiście szkoła przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia już co najmniej rok. A zatem tak o wprowadzenie poproszę panią dyrektor. Przypomnijmy datę głównej uroczystości, bo ta już za chwilę.
20: Tak, rzeczywiście podam pełną nazwę szkoły obecną, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ponieważ w pamięci naszych mieszkańców pewnie funkcjonuje 80, aczkolwiek się od tego nie odpisujemy, ponieważ rzeczywiście historia szkoły pokazała taką nazwę. Rzeczywiście przygotowywaliśmy się ponad rok do stulecia szkoły. No, z tego stulecia wynika, że nasza szkoła powstała w okolicach roku, teraz powiem dlaczego mówię w okolicach, 1926, ponieważ pewne wzmianki historyczne sięgają do roku 24, ale od jakiegoś czasu uznajemy, kiedy rozpoczęliśmy realizację poprzednich jubileuszy, że będzie do roku 1926, a więc akt założycielski szkoły. Rzeczywiście stulecie w tym roku. Jest to 12 września właśnie 2026, sobota, za chwilę wrześniowa, więc mamy 3 tygodnie do naszej wielkiej gali, można powiedzieć, która podsumowuje nasze roczne przygotowania. No i zwieńcza, że tak powiem, te działania i będzie to dzień w 80, właśnie w sobotę. Przygotowaliśmy sporo rzeczy. Jesteśmy w zasadzie już na ukończeniu prac związanych z samym jubileuszem. Jeszcze chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Oczywiście minęło od poprzedniego jubileuszu 9 lat, więc też będzie to zupełnie inaczej. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było ten w poprzednich jubileuszach. Nadal jeszcze dzisiaj chcemy powiedzieć, że zapraszamy na ten jubileusz. Drzwi hali sportowej są otwarte. Można się rejestrować jeszcze i zdobywać materiały takie wpisowe, ale można też po prostu przyjść i zobaczyć naszą uroczystość na hali sportowej.
19: Jesteście otwarci. Zanim przejdziemy do szczegółowego programu tego dnia, czyli 12 września, powiedzmy trochę o tych działaniach dodatkowych. Między innymi przyszła tutaj pani, właściwie we troje przyszliście ze świeżo upieczoną publikacją jubileuszową. Ona będzie obecna podczas tego wydarzenia.
20: Tak, jest to świeża sprawa, ale bardzo długi okres czasu trwała praca nad tą publikacją. Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika, czyli jest to nasza
19: rzecz. Wkład w
20: nasz wkład jest ogromny, właściwie cały. Rzeczywiście będzie mocnym akcentem na jubileuszu i będzie dostępna.
19: Mówiła pani o tym, że hala sportowa, na terenie której odbędzie się uroczystość, jest w zasadzie wciąż jeszcze nowiutka, ale nie tylko ona jest nowiutka, bo wy się bardzo infrastrukturalnie przygotowaliście do tej uroczystości. Szkoła jest bardzo
20: odnowiona. Ponieważ organ prowadzący...
19: Ona jest nowiutka, bo wy się bardzo infrastrukturalnie przygotowaliście do tej uroczystości. Szkoła jest bardzo...
20: Tak,
19: odnowiona.
20: Ponieważ organ prowadzący już od kilku lat, że tak powiem, bardzo pozytywnie wychodzi do nas również i akceptuje nasze koncepcje i wspiera nas i też środki budżetowe na to przeznacza. Rzeczywiście przygotowaliśmy się, a to nie dałoby się w jednym roku przygotować tych wszystkich infrastrukturalnych rzeczy. Mamy nowe parkingi ze strony lewej strony od ulicy Piłsudskiego. Rzeczywiście hala to też jest nowa. Wokół hali sportowej też zmiany, które w ostatnich 3 latach nastąpiły. Wyglądamy zupełnie inaczej. I w tej chwili w szkole też jeszcze zmieniamy, remontujemy pewne rzeczy, które będą na jubileusz gotowe, więc otoczenie szkoły się bardzo zmieniło i jesteśmy przygotowani nawet wizualnie na to, żeby absolwenci szkoły zobaczyli zmiany, żeby po prostu zobaczyli, że to nawet w tych ostatnich 9 latach się sporo zmieniło w szkole.
19: Zmienił się widok na Placu Kościuszki, gdzie możemy zobaczyć historię szkoły na specjalnej wystawie.
20: Dziękuję panu burmistrzowi miasta Sochaczy, który nam ufundował tą wystawę. Natomiast sama wystawa jest koncepcji naszej szkoły. Jest 21 takich tablic do obejrzenia. Zapraszamy. Byłam, oglądałam, można przejść, zobaczyć historię szkoły na tych planszach. Oczywiście, że nie da się zgromadzić wszystkiego. Natomiast jakieś wybrane fragmenty, obrazy z historii szkoły są. Od roku też 1924 po 26. Zapraszamy do oglądania, bo to już jakiś tydzień czasu jest tam i funkcjonuje, można to zobaczyć i jeszcze teraz przed jubileuszem.
19: Dobrze. Tak jak powiedziałyśmy, cały rok trwały przygotowania, ale też przez cały rok tak naprawdę odbywały się różne towarzyszące wydarzenia poświęcone temu jubileuszowi. Mamy nie za dużo czasu antenowego, ale panią Iwonę Pakulską poproszę o to, żeby spróbowała streścić właśnie te dodatkowe działania.
0: Dosłownie wymienię tylko, bo gdybym chciała opowiedzieć, to nie wiem, czy 10 minut by nam wystarczyło. Ten rok jubileuszowy rozpoczął nam się na słodko, ponieważ młodzież naszej szkoły rozdała 100 ciasteczek na stulecie dla mieszkańców Sochaczewa. Było to rozdawane w całym mieście Sochaczew. Bardzo miło zostało to przyjęte. Odbyły się 3 takie imprezy pod honorowym patronatem starosty powiatu sochaczewskiego i to był konkurs fotograficzny Boże Narodzenie w Twoim obiektywie. 15. edycja międzyszkolnych Mistrzostw Sochaczewa w triobasket oraz jubileuszowa powiatowa miejska gra uliczna. I to było takie nowum, ponieważ drużyny, które brały udział w tej grze, to nie były drużyny szkolne, tylko to były drużyny stworzone z emerytów nauczycieli, z obecnych nauczycieli, z absolwentów szkoły, którzy skończyli ileś lat temu, z obecnych uczniów wszystkich typów szkół, czyli z technikum, z liceum i ze szkoły branżowej. Przesympatyczna atmosfera, bardzo fajne ta gra. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że wzięli udział w tej grze. Odbyły się również takie spotkania jubileuszowe z panią Anną Wyszkoni, piosenkarką i ambasadorką Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dzieci w Jaszkotlu, z panem Michałem Wiśniewskim, którego tematem przewodni było nie hejtuj, a wiadomo, że pan Wiśniewski z hejtem to chyba o hejcie już wie wszystko, oraz z absolwentką naszej szkoły, która bardzo miło wspomina czas pobytu w szkole i która jest obecnie pisarką, z panią Anetą Krasińską. Odbyły się również konkursy dla klas pierwszych, konkurs matematyczny, w której trzeba łącznie rozwiązano 100 zadań na tym konkursie, jak sama nazwa mówi, jubileusz stulecia, więc 100 zadań. Konkurs historyczny, co wiesz o swojej szkole, i to też konkurs był dedykowany dla klas pierwszych, które musiały się zapoznać troszeczkę z historią szkoły. Również odbyły się w ramach współpracy z uczelnią Wojskową Akademią Techniczną wykłady, gdzie młodzież uczyła się poprzez eksperymenty bardzo różnych rzeczy, na przykład, że materiały wybuchowe są stosowane w lekach, tak? Co jest takim mało taką rzeczą, którą wiemy, tak? I taką ciekawostką było pokazanie równolatka podręcznika, czyli podręcznik do chemii, który miał 100 lat, tak jak nasza szkoła. Zawodów jubileuszowych odbył się turniej piłki nożnej i co się cieszyło niesamowitą popularnością wśród młodzieży, zawody e-sport w grach internetowych Counter-Strike 2. Tutaj to już najśmielsze oczekiwania organizatorów przeszło, więc młodzież bardzo licznie uczestniczyła w tym i to były pierwsze zawody, które być może wpiszą się już cyklicznie w nasz tutaj naszą historię szkoły. I tak na zakończenie jeszcze powiem, że na zakończenie tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej młodzież klas pierwszych utworzyła napis Stop przemocy na boisku, a następnie nawiązując do jubileuszu szkoły utworzyła stulecie napis, taki żywy napis na boisku.

0: boisku, który bardzo ładnie został sfotografowany przez dron.
1: I szybciutko przechodzimy do tego momentu kulminacji, czyli do 12 września, tej najważniejszej gali jubileuszowej. Tu poproszę pana Juliana Tasieckiego o przedstawienie programu tego dnia.
2: Tak, to już tylko 25 dni zostało do tego 12. Nazywamy to pięknie wielką galą jubileuszową. I koleżanki, koledzy, szanowni państwo,

0: podziękowanie i wszystko to, co jest związane właśnie z tym jubileuszem. I od godziny 11.30 spotykamy się w szkole. Rozpoczyna się rejestracja wszystkich uczestników i osoby, które mają chęć uczestniczyć, ale wcześniej dokonały wpłaty tego wpisowego. I o godzinie 12.00 punktualnie w samo południe rozpoczynamy tą galę, tą oficjalną część, na której będą oprócz tych spotkań, przemówień oficjalnych, bo tego nie unikniemy, będą występy, będą jakieś tam fajne spotkania, króciutkie koncerty. O godzinie 14.00, ponieważ to niestety, ale będzie trwało praktycznie, możemy powiedzieć, 2 godziny, o godzinie 14.00 lekki poczęstunek i po tym wszystkim spotkania rocznikami w poszczególnych klasach, zwiedzanie szkoły, spotkania z kadrą, z nauczycielami, spotkania ze wszystkimi tymi osobami, którzy chcą się w tym dniu z nami spotkać. Jest jeszcze jedna informacja. O godzinie 20.00 w Dworku Magnat odbędzie się bal absolwentów. Bal absolwentów jest już praktycznie dograny, ale jeżeli komuś się jeszcze przypomniało, parę, dosłownie parę miejsc mamy, z których można skorzystać. Zapraszamy, 12 wrzesień, 80 ma 100 lat i czekamy na Was.
1: My do tego wydarzenia jeszcze wrócimy, szczegóły tego dnia również podamy, a za dziś już dziękuję. Przypomnę tylko, że gośćmi audycji byli Julia Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Iwona Pakulska, kierownik szkolenia praktycznego.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Julian Tasiecki, przewodniczący zespołu organizacyjnego jubileuszu stulecia.
0: Dziękuję i już wyglądam na Was.
4: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry, lato.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 12 do 12 za nami Backstreet Boys, a przed nami
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No to wrzucamy dziś ogórkową, na drugie jest filet z piersi kurczaka, do tego oczywiście ziemniaczki i marchewka z groszkiem na ciepło. Zapraszamy serdecznie, życzymy smacznego, no i zaglądajcie na fanpage Bar Brothers Grzegory, bo tam dowiecie się m.in. jaka ryba jest danego dnia na przykład do zjedzenia, czy pierogi jajkie ruskie, czy może takie z kapustą, z grzybami, a może z czymś innym, a może z mięsem. Tego dowiecie się, zaglądając na fanpage Bar Brothers Grzegory.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: jeden z największych hitów Jacka Stachurskiego, Zostańmy Razem, z 1998 roku. Słuchajcie, ten utwór ma 27 lat, z albumu zatytułowanego 1999. Pamiętam tą kasetę i słuchało się tego non-stop. 3 do 12, za chwilę wiadomości, Monika Figut.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 gramów, Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 gramów, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 gramów, Primo 1,69 zł za sztukę, ser żółty Golda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Sochaczew będzie w centrum muzycznych emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
7: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad w Sochaczewie. Tak jak w zeszłym roku, wydarzenie towarzyszyć będzie WSC Festiwalowi. Poszkodowani przez upał na terenie gminy Iłów. Szczegóły już za chwilę. Mamy też ważną informację Kampinoskiego Parku Narodowego. Parkowanie w granicy od teraz płatne. Zapraszam, Monika Figut. WSC Festiwalowi, który odbędzie się w Sochaczewie już w najbliższy weekend, po raz drugi towarzyszyć będzie ogólnopolski zlot młodzieżowych rad. Młodzi goście w ciągu dnia skorzystać będą mogli z osobnego programu edukacyjnego, integracyjnego i turystycznego. Natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych chętni pobawią się na festiwalowych koncertach.
15: W trakcie zlotu będzie działał punkt informacyjny w Kramnicach Miejskich. 21 sierpnia będzie czynny w godzinach 11-18, natomiast 22 i 23 sierpnia w godzinach 10-15. Dla uczestników zlotu będzie również dostępny autobus, który będzie odbierał ich ze stacji PKP i zapewniał transport między miejscem przyjazdu, punktem rejestracji, a miejscem zakwaterowania. Warto jakby podkreślić, że WSC Festiwal i Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Rad to dwa wydarzenia, które bardzo dobrze się ze sobą łączą. cieszą. Z jednej strony mamy duże, takie i otwarte, bezpłatne wydarzenie muzyczne, które przyciąga mieszkańców i młodzież, a z drugiej inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, aktywnie działających w swoich społecznościach.
14: Mówiła Julia Kuligowska, szefowa Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Wiosenne przymrozki, susza, ale także upał na terenie gminy Iłów. Są rolnicy poszkodowani przez wysokie temperatury. Teraz ubiegają się o odszkodowania, mówi Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
16: Niestety zjawisko upału również nas nie ominęło. Pod koniec czerwca mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, które zniszczyły w znacznym stopniu również niektóre uprawy. Głównie na naszym terenie ucierpiała porzeczka. Mieliśmy również możliwość składania takich wniosków. To się nazywało zgłaszanie szkód spowodowanych działaniem wysokich temperatur. I również my przyjęliśmy takie wniosków 15. Zostały one już przekazane do wojewody celem podjęcia następnych działań.
14: Ruszyły opłaty za parkowanie w granicy. O uruchomieniu parkomatu poinformował Kampinoski Park Narodowy. Jak podkreśla KPN, opłaty wprowadzono z powodu zwiększającej się liczby gości i rosnących kosztów utrzymania infrastruktury turystycznej. Wcześniej takie zmiany wprowadzono na parkingu w Roztoce. KPN apeluje przy tym o korzystanie z komunikacji publicznej.
17: Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. Czterema lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
18: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
17: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
19: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
20: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
19: Tak, ktoś weźmie te na raty.
21: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
20: Tłumy.
21: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
20: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
22: Nie posiadam aplikacji.
23: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
17: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Przez ostatnią godzinę to, co się w naszej pogodzie zmieniło, to tylko to, że ciśnienie zaczyna iść powoli do góry. I wiatr przybrał na sile, wieje z południowego zachodu z prędkością 20 km na godzinę. 20 cały czas na termometrach i to jeden stopień jeszcze. To pójdzie w ciągu dnia do góry, ale też w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu. To na pewno czeka mieszkańców Sochaczewa i okolic.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12 jeszcze więcej słonecznej muzyki. Właśnie teraz startuje w Radiu Sochaczew, a zaczyna Gloria Estefan.

0: Maryla Rodowicz w duecie z Mrozu i Sing Sing. 13 po 12, czas i pora w Radiu Słuchaczew na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 12 na zegarach, 27 dzień sierpnia, czwartek, ostatni czwartek wakacji. To wtedy odbędzie się wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Na to wydarzenie mam dwie wejściówki. Przypominam, że zabawa jest dla osób, które nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc. 26 wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Dzień dobry, kogo witam?
1: Witam, Adam z tej strony.
0: Adam, w sprawie biletów do...
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobrze, a mogę dać ci na jazz na przykład?
1: Nie, jazz to nie moje klimaty, disco nie. Polo bardziej.
0: Dobrze, w disco polo niech będzie. Wielkie pożegnania lata w Iłowie, 26 edycja tego wydarzenia. Kiedy odbyło się pierwsze? W którym roku? Wiesz czy nie?
1: 2000 rok.
0: No na pewno. Nie. 8632222. Dwie wejściówki czekają do Iłowa na 26 wielkie pożegnanie lata w Iłowie. 8632222. Przypominam, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Jeszcze chwilę poczekamy. Jak nie, to zostaną z nami. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Witam serdecznie, Piotrek z tej strony.
0: Witam, Piotrze. Z kim się chcesz wybrać do Iłowa?
2: Jeszcze nie wiem, zobaczymy. No, na pewno ktoś się znajdzie.
0: Dobrze. Od samego początku jest tam zespół Boys. W którym roku powstał zespół Boys?
2: W 97?
0: Nie. Nie, to jest odpowiedź błędna. W pierwszej chodziło o 97 rok, a w drugiej zespół Boys powstał w 1991. Wejściówki zostają ze mną, ale słuchajcie nas uważnie, bo będę je na pewno chciał w swoim czasie rozdać.
3: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, Pyszna Pizza, Przyjaciele, Zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama. Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
18: 6 września w gminie Sochaczew odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji. Moi goście Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
19: Dzień dobry,
18: witam panów. Mariusz Leszczyński reprezentuje Stowarzyszenie Nie dla S50, natomiast Sebastian Figat jest pełnomocnikiem grupy referendalnej. To panowie, może wyjaśnijmy, jaką rolę odgrywają państwo.
20: Stowarzyszenie nie dla trasy S50 powstało w 2025 roku, w maju, mając na celu reprezentowanie mieszkańców gminy w odciągnięciu od realizacji trasy S50 wariantu czwartego. Mówiąc tak krótko, jednym zdaniem, nie chcemy, aby na terenie gminy Sochaczew przez miejscowość Żdżarów, Sochaczew i Andrzejów biegła trasa, bo to jest kilkaset domów do wyburzenia i kilka tysięcy osób do przesiedlenia i co najważniejsze, dzieli nasze miasto i gminy na pół. To jest niezgodne. A powołanie całego stowarzyszenia odbyło się tak naprawdę na wnioski rzecz ludzi, mieszkańców. To oni mieli ten pomysł, bo nie mogli współpracować z wójtem, po prostu.
21: Ja jestem pełnomocnikiem grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. 29 kwietnia złożyliśmy zgłoszenie grupy i zgłosiliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Zebraliśmy podpisy i doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że 6 września mamy w gminie Sochaczew referendum w sprawie właśnie odwołania wójta.
18: Czyli spełniliście wszystkie formalne warunki, które wymaga referendum, tak?
21: Tak.
18: Ile głosów musieliście zebrać?
21: To było 902 głosy, to było minimum. Natomiast zebraliśmy 1200 głosów.
18: Skoro chcecie odwołania wójta przed upływem kadencji, to znaczy, że ta współpraca z wójtem nie układa się dobrze, tak?
20: Nie ma jej w ogóle, bym powiedział. Są duże słowa, zero czynów.
18: No dobrze, ale jakich dziedzin dotyczy? Pan reprezentuje stowarzyszenie nie dla S50, czyli nie ma współpracy wójta w sprawie przebiegu trasy
20: nie S50. Nie było w ogóle współpracy. Ale tak może na początku to chciałem państwu w ogóle zwrócić uwagę na bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ w programie telewizyjnym i tutaj w gminie Sochaczew pan wójt wraz z osobami dopuszcza się manipulacji, że jakby referendum to jest wynik pana Sebastiana, czy pani Dominiki, albo rady. No, chciałbym jasno podkreślić, jako osoba postronna, że referendum to nie tylko ta grupa referendalna, która zbierała podpisy, to naprawdę grubo ponad 1000 osób, które złożyło podpis pod tym referendum i powiedziało, że sprzeciwiają się jakiejkolwiek współpracy z wójtem. Te osoby złożyły swój podpis, bo tak naprawdę mają dość wybiórczego traktowania, mają dość manipulacji i zwodzenia.
18: W tym programie pojawił się temat przyłączenia gminy Sochaczew do miasta.
20: Tak.
18: O co w tym chodzi wszystkim?
20: To, będąc szczery, dla mnie to jest taka teoria chyba wójty. No,
18: ale pana, czyja to teoria? Wójta, kto chce przyłączenia?
20: Pan burmistrz wystosował taki pomysł, ale to jest jego pomysł. Nikt od nas nie chce przyłączenia. Tak naprawdę wójt próbuje wmówić ludziom, że to przyłączenie to będzie miało miejsce, jak go odwołamy. To jest nieprawda. Ja ze swojej strony mogę wszystkim słuchaczom obiecać jedną rzecz. To jest totalna bzdura pana wójta i wszystkich jego poprzedników. Ale nikt, powtarzam jeszcze raz, nikt z osób, które z naszego stowarzyszenia, z wszystkimi, co rozmawiamy, z gminy i zresztą nie tylko, nie jest za połączeniem miasta i gminy. Nikt tego nie chce i nikt tego robił nie będzie. To jest po prostu stek wzór wysłany z palca, aby, moim zdaniem, nie wiem, zastraszyć ludzi. Zresztą tu daleko szukać. No sam pan burmistrz miasta Sochaczew oraz przewodniczący Rady Miasta Sochaczew wystosowali całkiem niedawno pismo do pana naszego wójta Dariusza Krupy o sprostowanie swoich kłamliwych wypowiedzi. Powiem tak, nie bałbym się postawić tutaj takiej tezy, że to jest wójta strategia, aby tymi kłamstwami o połączeniu jednej i drugiej części zastraszyć ludzi. Bo to jest po prostu wprowadzenie w błąd. No, po to, żeby chcieli zastraszyć, żeby poszli na referendum i zagłosowali za jego pozostaniem.
18: Pytanie referendalne będzie jedno, tak?
20: Jedno.
18: Jak będzie brzmiało to pytanie?
21: Czy jesteś za odwołaniem wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji? Takie jest pytanie referendalne. Jako pełnomocnik grupy referendalnej chciałbym państwu przedstawić stanowisko grupy referendalnej. My zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji, a nie pod wnioskiem o przyłączenie gminy Sochaczew do miasta.
18: To akurat
21: celem referendum jest odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Wójt w programach TVP3 wypowiadał się, że referendum ma na celu przyłączenie gminy do miasta. Stara się sprowadzić referendum do tematu właśnie przyłączenia gminy do miasta. Mówi, że że gmina jest w dobrej kondycji i burmistrz dlatego się po prostu chce przyłączyć gminę do miasta. Natomiast rzecz jest taka, w 2024 roku gmina Sochaczew została uhonorowana prestiżową nagrodą samorządu 35-lecia wolności RP. Podczas wielkiej gali przez 35 lat współpraca z miastem nigdy nie była tak zła, jak jest obecnie. Również współpraca wójta ze starostwem powiatowym nie jest dobra. Mamy tutaj przykład dożynek powiatowych, które miały odbywać się w Feliksowie, a zostały przeniesione do gminy Rybno. I tam będą się odbywały dożynki powiatowe. Także tak wygląda sytuacja.
18: To znaczy, że wójt nie zgodził się, by dożynki
21: odbywały
18: się?
21: Starosta powiatowy przeniósł dożynki i nie dogadał się z wójtem w sprawie dożynek w Feliksowie, tak?
18: To wróćmy jeszcze do tego zarzutu związanego z trasą S50, bo to chyba jeden z największych problemów obecnie gminy. Panowie mówią, że przygotowywaliście projekt społeczny dotyczący przebiegu tej trasy, tak?
20: Tak, czyli to ja przygotowałem wraz ze stowarzyszeniem.
18: I jakie były losy tego projektu? Co się z nim stało?
20: W ramach projektu pracowaliśmy ze wszystkimi gminami i budowaliśmy rozwiązanie, które uszczegółowi i zadowoli jak największą liczbę osób. Czyli nam zależało jak najmniejszą liczbę wysiedleń i jak najmniejsza, aby trasa szła przy jak najmniejszej liczbie budynków. Bo najgorszą szkodą jest wtedy, gdy budynki są przy samej trasie. I na 19 gmin, które współpracowały przy tym projekcie, pan Dariusz Krupa też również został do tego projektu zaproszony. Niestety, jak to bywa u pana wójta, nie zostaliśmy przyjęci. Przyjęła nas pani Agnieszka, sekretarz. Powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, że no chcemy, taki projekt podjęliśmy, że współpracujemy ze wszystkimi gminami i potrzebujemy też, no wiadomo, pochodzimy z Sochaczewa.
18: Współpracy z wójtem.
20: To było w październiku, bądź we wrześniu zeszłego roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt się nie odezwał.
18: Sugeruje pan, że projekt jest gotowy, taki projekt,
20: Już zamknęliśmy z innymi, na 14 gmin nam podpisało. Przygotowaliśmy go, zrealizowaliśmy.
18: Czyli to taka wasza propozycja przebiegu trasy do konsultacji, tak?
20: Tak, nasza propozycja do konsultacji, gdzie omija cały Sochaczew i gminę Sochaczew. Podpisały to naprawdę Wyszogród, Młodzieszyn, Wiskitki, Mszczonów, Grójec. Mamy wszystkich największych graczy, oprócz tak naprawdę gminy Sochaczew, skąd pochodzimy, to gdzie robi największe szkody. A wójt nawet nie raczył nawet odpowiedzieć, czy chcę, czy nie chcę tego projektu, czy mi się podoba, czy nie. Słyszymy od wójta, że on nie chce tej trasy, ale nic, tak naprawdę są bzdury i wielkie, wielkie kłamstwa, ponieważ sam fakt, że wójt nie przystąpił do projektu społecznego i go nie podpisał, to w moim mniemaniu, to on tak naprawdę chce tego wariantu i chce tego podziału Sochaczewa, no bo jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA, tak, gminy Sochaczew, jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA może sądzić, jak nie ma jego podpisu pod najważniejszym dokumentem, jeżeli chodzi o protest tej trasy.
18: Ten dokument złożyliście w generalnej dyrekcji, tak?
20: Sami złożyliśmy z jednej przyczyny, ponieważ nie ufaliśmy wójtowi. Nasze stowarzyszenie powstało dlatego, ponieważ, no powiem, taką sytuację miała miejsce, jak dowiedzieliście wszyscy o trasie, ludzie sami z siebie zbierali podpisy i chcieli złożyć sprzeciw do GDKiA, ale przez gminę. Co się okazało? Gmina miała kilkaset podpisów i pism od mieszkańców do GDKiA i nie zrobiła z tym nic. Schowała
18: czyli
20: w szufladzie.
18: Czyli sprawa wariantu czwartego obciąża zdaniem waszych organizacji wójta, tak?
20: Brak współpracy świadczy o braku współpracy.
21: Tak. I jeśli chodzi o wariant czwarty trasy S50, wójt został zmuszony do wyrażenia sprzeciwu. Sołtysi zebrali ponad 400 podpisów, przygotowali uchwałę,

0: klienta 9 czerwca, czyli 5 miesięcy wcześniej. Jeszcze jeśli mógłbym dodać, to tutaj jest, stowarzyszenie wystąpiło do gminy o przyjęcie uchwały i dostało taką odpowiedź. Uprzejmie informuję, iż wójt gminy Sochaczew wystosował w dniu 6.05.2005 roku pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z informacją o kategorycznym sprzeciwie mieszkańców gminy Sochaczew wobec przebiegu wariantu numer 4 trasy S50. W związku z powyższym Rada Gminy nie widzi potrzeby podejmowania uchwały, o której mowa w podmiotowym piśmie. Chodziło o to, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę i raz jasno wyraziła sprzeciw przeciwko czwartemu wariantowi, uchwałom, i zobowiązała do tego samego wójta tą uchwałą. I to się stało 29 października pod naciskiem 400 mieszkańców i sołtysów z 11 wsi.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na koniec chciałam zapytać, ile głosów potrzebujecie, żeby referendum było ważne?
0: Żeby referendum było ważne, potrzebujemy 2061 głosów oddanych prawidłowo.
1: 6 września.
0: 6 września.
1: Referendum w gminie Sochaczew.
0: Referendum w sprawie odwołania wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji.
1: W tej sprawie rozmawiali dzisiaj ze mną Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
0: Dziękuję.
1: Mariusz Leszczyński, Stowarzyszenie Nie dla S50, i Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: pește, gitară. I oczywiście killer. Tymczasem ja zachęcam do zaglądania na fanpage facebookowy Radia Sochaczew, bowiem tam wleciał konkurs, wakacyjny konkurs Radia Sochaczew, którym do wygrania są nasze wakacyjne gadżety, a także dwa bilety na pożegnanie lata w Iłowie, które odbędzie się 27 sierpnia. Jeżeli nie wygracie na naszej antenie, będziecie mieli tyle szczęścia, to zawsze można spróbować, do czego ja zachęcam, wejść i pobawić się na naszym Facebooku. Wakacyjny konkurs Radia Sochaczew. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: skończy muzycznie 12. Za chwilę wiadomości Monika Figut, a w nich m.in. o BSC Festiwalu.
1: Reklama. Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy jogurt owocowy 150 g, Piątnica 2,09 za sztukę, serek wiejski łaciaty 200 g, Mlekpol 2,79 za sztukę, jogurt naturalny 200 g, Primo złoty 69 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 24 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
5: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 13 w Radiu Sochaczew, czas na wiadomości. Po nich informacje ekonomiczne.
10: W ramach WSC Festiwalu do Sochaczewa przyjadą gwiazdy znane w całej Polsce. Może być tłoczno. Ratusz przygotowuje dodatkowe parkingi. Podopieczna Sochaczewskiego Centrum Kultury, laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Złoty Talent w bajkowym świecie. W tym serwisie będzie też o dramatycznym odkryciu na terenie ogrodów działkowych w Łowiczu. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Władze naszego miasta spodziewają się kilkutysięcznej publiczności na WSC Festiwalu. Na darmowe koncerty przyjadą fani gwiazd, zapewne z całej Polski. W związku z tym ratusz przygotowuje udogodnienia dla gości. Jednym z nich są dodatkowe parkingi.
11: Jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, warto zaplanować to ciut wcześniej. Myślę, że nie ma sensu próbować podjechać bezpośrednio tutaj w okolice amfiteatru. Dlatego też przygotowaliśmy bezpłatne parkingi. Będą to parkingi przy starostwie powiatowym, przy szkole podstawowej numer 4, przy liceum ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina, parking przy wieży ciśnień oraz parking na terenie 80.
10: Mówił Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Podopieczna Sochaczewskiego Centrum Kultury, uczennica Liceum Fryderyka Chopina Dorota Stefańska, laureatką 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Złoty Talent w bajkowym świecie.
13: To jest mój taki pierwszy, no szczególny dla mnie sukces, no bo jednak pierwsze miejsce w takim konkursie to duże wyróżnienie.
10: To także przepustka do kolejnego wyjątkowego etapu.
13: W styczniu czeka mnie wycieczka do Lublina, gdzie będę uczestniczyć w pojedynku gigantów, czyli ze wszystkimi laureatami poprzednich 6 edycji, o różne nagrody, m.in. o Grand Prix oraz o nagrodę Piotra Cugowskiego.
10: Do konkursu przygotowała Dorota Jolanta Kawczyńska.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Dramatyczne odkrycie na terenie ogrodów działkowych w Łowiczu. Po zgłoszeniu mieszkańców służby odnalazły tu ciało mężczyzny, które znajdowało się we wkopanej w ziemię beczce. Jak podaje policja, ciało przebywało w wodzie dłuższy czas. Nie wiadomo jednak, czy doszło do utonięcia. Sprawą śmierci 65-latka zajmuje się prokuratura.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw o 5 groszy, więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy, o 6 groszy 98, 7,20, aż 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego, bo 7,37. Pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórniki, kredki, buty na zmianę czy strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie szybciej, mówią rodzice.
19: Ołówek, farby akrylowe, i zestaw pędzli i plastelinę.
20: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
21: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
18: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomoże nieco świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+. Resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
22: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat. Trzeba podać, w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
18: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora, Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. A jak mówiła wiceminister obrony, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. Do tej pory strzelał bramki, teraz jeszcze będzie napędzać turystyczny ruch. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. O tym Błażej Kulesza.
23: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
24: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
23: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
24: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
23: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
25: Roberta fajnie było poznać.
26: Była okazja zagadać o piłce?
25: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
23: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
18: Kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł wypalił.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: No to co w ekonomii najważniejszego już wiecie, ale do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. 6 po 13 na zegarach. Wracamy też do jeszcze większej ilości słonecznej muzyki. Papa Dance, My Story. Tomek Marcin, cześć.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: szczęście.
1: Będzie pięknie i Marisa, 19 po 13, natomiast obiecałem, że będzie trochę o ekonomii w tej godzinie, bo wiemy, znane są już ceny za benzynę, jaką będziemy mieli w dniu jutrzejszym. I tak, jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 49 groszy, za benzynę 98 7 zł i 30 groszy, za litr oleju napędowego 7 zł i 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
9: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
10: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
15: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
16: Gościem dzisiejszej audycji Alfa na Zdrowie jest dr Mikołaj Krajewski, specjalista chorób oczu w Sochaczewskiej Klinice Alfa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Dzisiaj porozmawiamy o cukrzycy, ale w kontekście właśnie pana specjalności, czyli chorób oczu. Cukrzyca może powodować ślepotę, ale zacznijmy od samej cukrzycy, od tego, że jest chorobą cywilizacyjną, tak?
17: Tak, na cukrzycę w Polsce choruje ponad 3 miliony osób, więc można powiedzieć, że jest to duży problem cywilizacyjny, duży problem społeczny, gdyż u wielu osób prowadzi do inwalidztwa, do dużych zaburzeń funkcjonowania, do tego, że żyje im się gorzej, że potrzebują opieki. W związku z tym można powiedzieć o dużym problemie społecznym. Jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, jest to społeczeństwo starzejące się, żyjemy coraz dłużej i zważywszy na to, że po 60 roku życia co czwarta osoba choruje na cukrzycę, problem ten będzie narastał i ilość osób chorych na cukrzycę będzie rosła z każdym rokiem.
16: Ile takich osób się spodziewamy?
17: Tak jak powiedziałem, w tej chwili jest to ilość ponad 3 milionów osób w naszym społeczeństwie, w Polsce. Natomiast można też mówić o takim stanie przedcukrzycowym i ilość osób, która jest oceniana w Polsce, która może być w stanie przedcukrzycowym, to jest według szacunków około 5 milionów osób.
16: Co to jest ten stan przedcukrzycowy?
17: Tak zwany prediabetes jest to stan, kiedy osoba badana ma lekko podwyższone wartości cukru, ma zmniejszoną tolerancję glukozy. W trakcie badań na czczo glukozy, cukru na czczo wychodzą nam wyniki, które są nieco większe niż u osoby zdrowej, ale nie są tak duże wartości glukozy we krwi, jak u osób z cukrzycą.
16: Ale nie każdy, kto ma ten stan przedcukrzycowy, na cukrzycę zachoruje, prawda?
17: Nie każdy i można w pewien sposób spróbować do tego nie dopuścić. Bardzo ważna jest zatem świadomość, że taki stan dotyczy konkretnej osoby, gdyż może troszeczkę zmodyfikować swoje życie, przede wszystkim zmianą diety, ale także ruchem, ćwiczeniami fizycznymi. Jest wtedy szansa na to, aby do tej cukrzycy nie doszło.
16: Jak rozpoznać oznaki i tego stanu przedcukrzycowego i już cukrzycy?
17: To trudny temat, dlatego że są pewne objawy, które mogą sprzyjać temu, żebyśmy sami rozpoznali, że mamy z tym problem. Natomiast bardzo często, jeżeli będziemy oczekiwać tych objawów, to możemy nie dostrzec ich. Więc na pewno zachęcałbym do badań glukozy we krwi, takich przesiewowych, przy okazji wizyty u lekarza rodzinnego, przy okazji festynów zdrowotnych. I co ważne, te badania powinny zawsze być robione na czczo, czyli nie możemy być nawet po herbacie rano. Zawsze powinno być to zupełnie na czczo.
16: Dlaczego takie ważne jest to rozpoznanie?
17: Rozpoznanie jest ważne, dlatego że możemy zacząć leczyć pacjenta. Bardzo często zdarza się tak, że pacjent trafia do okulisty i to pierwszy okulista stwierdza, że jest pacjent chory na cukrzycę. Dopiero na dnie oka, ponieważ dno oka jest jedynym miejscem, gdzie można obserwować przyżyciowo, czyli nieinwazyjnie, naczynia w naszym organizmie. Dno oka mówi nam wtedy, że są pierwsze objawy, czy też może być to już zaawansowana cukrzyca. Bardzo często rozpoznaję u pacjentów cukrzycę, kiedy oni jeszcze o tym nie wiedzą, więc problem jest dosyć duży, bo wielu z nas żyje z cukrzycą, nawet o tym nie wiedząc. Często dochodzi do pewnych powikłań, jak właśnie utrata widzenia, która może prowadzić do ślepoty, czy też udar mózgu i przy okazji pacjent dowiaduje się, że tak naprawdę było to tylko powikłanie, a nie przyczyna problemu. Przyczyną problemu była cukrzyca właśnie.
16: A czy ślepota jest częstym następstwem cukrzycy? To często się zdarza?
17: Niestety tak. Nawet jeśli nie prowadzi do całkowitej utraty widzenia, to bardzo często jest powodem inwalidztwa, powodem tego, że ktoś traci to widzenie i z czasem wymaga opieki osób w rodzinie, nawet skrajnie karmienia. W związku z tym jest to bardzo istotny problem, gdyż bardzo często jest to problem nieodwracalny. W cukrzycy powstają pewne zmiany na dnie oka, których wycofać się już nie da. Można je zniszczyć, można je zneutralizować, ale nie można ich cofnąć. W związku z tym stan, jaki napotkamy, zaczynając leczyć pacjenta, jest to stan najlepszy, jaki może być, gdyż może być tylko gorzej. To trudne jest, żeby wytłumaczyć pacjentowi, że zajmę się pana cukrzycą, jeśli chodzi o oczy, ale musi pan być przygotowany na to, że będzie zawsze gorzej. Pacjent oczekuje, no skoro przyszedł i ma być leczony przez okulistę, to musi być lepiej.
16: Czyli te zmiany są nieodwracalne?
17: Są nieodwracalne i są postępujące. W związku z tym, niezależnie od tego, czy pacjent jest dobrze leczony z powodu cukrzycy, czy też pacjent był mniej intensywnie leczony, czy też mniej chętnie leczył się, mniej chętnie kontrolował swoją glikemię. I tak te zmiany wynikające tylko z czasu, samego czasu, będą postępować. W związku z tym leczenie okulistyczne jest leczeniem jakby gonieniem króliczka. Już dobiegamy, już coś robimy, już laserujemy tą siatkówkę, bo na tym polega leczenie okulistyczne. A znów powstają nowe rzeczy, za chwilę są nowe i tak naprawdę cały czas dbamy o to, żeby pacjent przez powikłania siatkówki nie oślepł i żeby do tego nigdy nie doszło. Oczywiście czasami tą walkę wygrywamy, czasami przegrywamy, dlatego że przyroda jest bardzo zmienna i każdy człowiek jest inny, ale są pewne zasady, które funkcjonują, jeśli chodzi o postępowanie u takiego pacjenta. I zawsze jest to pewien schemat postępowania, jest to na przykład badanie angiograficzne, czyli takie najbardziej mówiące nam o powikłaniach ocznych cukrzycy. Badanie nazywa się angiografia fluorescyjnowa i jest to badanie, dzięki któremu możemy bardzo szczegółowo wiedzieć, jaki powinniśmy wdrożyć plan postępowania. I po tym badaniu tak naprawdę wiemy szczegółowo, co w jakiej kolejności robić i co ile pacjent powinien się pokazywać, jak powinniśmy reagować na jego chorobę.
16: A w jakim momencie od zdiagnozowania cukrzycy należy rozpocząć takie regularne badania oczu?
17: Praktycznie jeżeli pacjent ma zdiagnozowaną cukrzycę u lekarza, załóżmy rodzinnego, to powinien niezwłocznie przejść badanie dna oka. Dlatego, że wtedy tak naprawdę dowiemy się, jakie są te naczynia wszędzie, gdzie indziej w jego organizmie, czyli w głowie, w nerkach. Tak naprawdę przyżyciowe badanie właśnie dna oka mówi nam, na jakim etapie ta cukrzyca jest w całym organizmie. Jeżeli ja widzę pacjenta, który ma bardzo dużo powikłań na dnie oka, to dobrze wiem, że ma problemy z nerkami, ma problemy neurologiczne często, ma problemy, które prowadzą niestety do innych powikłań typu amputacje kończyn, neuralgie, zawał serca. To są powikłania, które są bardzo często w cukrzycy i jeżeli na dnie oka tych zmian cukrzycowych nie ma zbyt dużo albo ich w ogóle nie ma, to wiemy, że stan ogólny tych naczyń w innych narządach jest równie dobry. Jeżeli widzimy duże zmiany, duże powikłania, wiemy dobrze, że to dotyczy także innych miejsc w jego organizmie.
16: Jak wygląda leczenie okulistyczne pacjentów z cukrzycą?
17: Tak jak powiedziałem, pierwszym krokiem, jeżeli są to zmiany bardzo wczesne, to jest przede wszystkim częsta obserwacja. Na początku, jeżeli są to zmiany bardzo nikłe lub w ogóle ich nie ma, to obserwujemy pacjenta co roku. Natomiast jeżeli zauważamy, że te zmiany występują, no na pewno trzeba wtedy pacjenta oglądać częściej i w dużych zmianach, kiedy są one niebezpieczne, obserwujemy pacjenta nawet co 3 miesiące. Oczywiście obserwacja to nie jest jedyny krok. Tak jak wspomniałem, kolejnymi etapami jest angiografia fluorescyjnowa, która jest głównym badaniem okulistycznym, a następnie laseroterapia siatkówki, czyli niszczenie zmian typu naczynia, które nieprawidłowo rosną na dnie oka, błon włóknistych, które rosną również, czy też obrzęku siatkówki, które doprowadzają finalnie do krwawień do oka, do odwarstwienie siatkówki, do takich problemów, które prowadzą finalnie do ślepoty.
16: Jak skuteczna jest laseroterapia w tej chwili?
17: Laseroterapia jest bardzo skutecznym i jakby dotąd niezastąpionym środkiem leczniczym, jeśli chodzi o retinopatię cukrzycową. Pojawiły się nowe sposoby walki z pewnymi objawami cukrzycy na dnie oka, mianowicie z obrzękiem siatkówki. Również wykonujemy w klinice alfa zastrzyki z antyhormonu, który powoduje obkurczenie błon, które są na dnie oka i zaniku tych błon, które powodują obrzęk siatkówki. Niemniej jednak laseroterapia jest tym głównym sposobem leczniczym i jak dotąd niezastąpionym.
16: Czy zdarza się, że trafiają do Pana pacjenci, w przypadku których na laseroterapię jest już za późno?
17: Niestety tak i czasami dziwię się, jak mogło do tego dojść, że pacjent jest sprowadzony przez diabetologa czy też przez lekarza rodzinnego i przez lata nie widział okulisty. Przychodzi za późno, rosną naczynia na dnie oka, które pociągają za siatkówkę i zaczyna się ona odklejać i wtedy niestety już na leczenie laserowe jest za późno. Wtedy kierujemy już do leczenia szpitalnego pacjenta i ma wykonywany zabieg witrektomii, czyli wycinania tych błon, które w oczach niszczą siatkówkę.
16: Ale to ma swoje konsekwencje i to dużo poważniejsze, prawda?
17: No zdecydowanie. O ile przy leczeniu laserowym możemy myśleć o takiej użytecznej ostrości wzroku, to przy leczeniu takim operacyjnym, wiktrektomii, to sukcesem jest ostrość wzroku, kiedy pacjent liczy palce z 2-3 metrów po takim zabiegu, więc dosyć trudno mówić tutaj o spektakularnych wynikach i zadowoleniu pacjenta.
16: Czyli gdybyśmy mieli tak podsumować naszą rozmowę, osoba, która ma zdiagnozowaną cukrzycę, musi bezwzględnie ze względu na swój komfort życia, na swoje potrzeby, automatycznie leczyć się też u okulisty.
17: Na pewno tak.
16: I radzimy to zapamiętać, bo wśród nas jest wiele osób z cukrzycą. Dziękuję już za rozmowę. Dr Mikołaj Krajewski, specjalista chorób oczu z Sochaczewskiej Kliniki Alfa, był dzisiaj moim i Państwa gościem.
17: Dziękuję.
15: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 20.

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: 13:14 na zegarach. Przypominam o konkursie na naszym Facebooku. Konkurs wakacyjny Radia Sochaczew. Do wygrania są nasze gadżety, a także dwie wejściówki na wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Ja jeszcze takie wejściówki dwie posiadam. Zapraszam do zabawy 863-22-22. Bawią się z nami osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kogo witam?
1: Katarzyna.
0: Dzień dobry, Katarzyno. Słyszałaś o takim zespole Klasik?
1: Tak.
0: Słyszałaś. Pytanie brzmi następująco. Podaj przynajmniej dwie osoby, które stworzyły zespół Klasik.
1: Robert Klat i Mariusz Zimnicki.
0: I to jest odpowiedź błędna. Dziękuję za telefon 863-2222. Dwie wejściówki czekają, przypominam. Wielkie pożegnanie lata już za tydzień w czwartek, 27. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Witam.
0: Witam, jak masz na imię?
2: Adam.
0: Adam, podaj dwóch przynajmniej założycieli zespołu Klasik.
2: Robert Klat.
0: No, kto ci tam podpowiada?
1: I Mariusz Winnicki.
0: No i to jest odpowiedź błędna. Dziękuję ci bardzo za telefon. Ktoś ci źle podpowiada. Nie pytałem o wykonawców, tylko pytałem o założycieli. Robert Klat, Jacek Ambroziak i Waldemar Kiełbasiński. To byli założyciele zespołu Klasik, który powstał w 1992 roku. Mariusz Winnicki dołączył do zespołu rok później, zastępując Waldemara Kiełbasińskiego. Na taką odpowiedź czekałem. Niestety zostają z nami kolejny raz wyjściówki.
3: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: Bądźcie czujni, bo te wejściówki jeszcze są z nami, ale kiedy je rozdamy, czas pokaże.

0: Zbliżamy się do 14. Za chwilę ponownie w studiu zawita Monika Figut, która przedstawi wiadomości lokalne, a w nich będzie m.in. o kocie Filemonie.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
0: Zbliża się 14. W Radiu Sochaczew czas na wiadomości. Zapraszam.
12: Filemon już na placu Kościuszki. Kot jest biały i stoi tuż przy Bonifacym. Od tego zaczynamy. WSC Festiwal już za chwilę. W klimat wydarzenia wprowadzimy się już w czwartek. Tego dnia na mieszkańców czeka kilka propozycji rekreacyjnych. W tym serwisie mamy też ciekawostkę kulinarną. Będzie o tym, dlaczego nie należy trzymać w lodówce dojrzałych pomidorów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne, zapraszam. Pomnik Filemona już na placu Kościuszki w Sochaczewie. Odlano z metalu figurę, zamontowano obok Bonifacego, tuż przy fontannie. Jak przystało na oryginał, kotek jest biały i ma zielone oczy. Oficjalne odsłonięcie pomnika będzie miało miejsce w najbliższy piątek o godzinie 16 na otwarcie WSC Festiwalu. Przypomnijmy, inicjatorem takiego wyeksponowania słynnych bajkowych kotów jest burmistrz Daniel Janiak. W ten sposób włodarz chce podkreślić fakt, że twórcą obu postaci jest związany z Sochaczewem od lat pisarz Marek Neyman.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: I pozostajemy w tematyce WSC Festiwalu. Kilkanaście koncertów w amfiteatrze zaplanowano od piątku do niedzieli, ale w klimat zabawy będziemy się mogli wprowadzić już w czwartek.
13: Zapraszamy na zajęcia Wibracje Zdrowia, Ciało, Umysł, Duch o godzinie 18 na zielony teren za Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Na godzinę 19 zapraszamy na zumbę na Wzgórzu Zamkowym. Bezpłatne, otwarte zajęcia zumby. Na godzinę 19.45 zapraszamy na znany już cykl Tańce z całego świata. Tym razem będziemy mieli możliwość nauki tanga argentyńskiego. I tutaj zapraszamy w okolice amfiteatru. No i o godzinie 21.00 Sochaczewskie Kino Letnie. Zapraszamy na film pod tytułem F1. Na miejscu czeka ponad 200 leżaków, darmowy popcorn.
12: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. A teraz ciekawostka natury kulinarnej. Nie wszyscy wiedzą, że pomidorów nie należy trzymać w lodówce. Nie tylko tych niedojrzałych. A dlaczego? Wyjaśnia lokalna szefowa kuchni Katarzyna Siekierska.
14: No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce i niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste, zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
12: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
15: Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
16: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
15: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
17: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
18: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
19: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
18: Tak.
15: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pochmurno, ale ciepło, 22 stopnie i więcej już nie będzie. Te chmury, które do nas przyszły, przyniosą nam jeszcze tego popołudnia przelotne opady deszczu, ale będzie tylko przelotnie. Co czeka nas w nocy, a co jutro, o tym za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew 4 po 14.

0: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
1: Trzecia odsłona konkursu firmy Skynet. To jest konkurs, który zatytułowany jest Złap głos ze Skynetem. Od poniedziałku do piątku wybieramy jedną osobę zwycięzcę, która poprawnie odpowie na zadane mu pytanie i otrzyma gadżety od firmy Skynet, ale to nie koniec nagród, bowiem finaliści mogą wziąć udział w konkursie, który będzie polegał na wybraniu jednej osoby, która zapowie guziora podczas WSC festiwalu prosto ze sceny Sochaczewskiego Amfiteatru. Będzie miało to miejsce 22 sierpnia. 863-22-22. Czekam na osobę, która ma ochotę pobawić się razem z nami. Odpowiedzi na pytania, wszystkie pytania, które są przygotowane, możecie poszukać na skynet.net.pl. A ja póki co nie szukam odpowiedzi na pytania, bo ja pytanie znam, odpowiedź też, ale czekam na pierwszy telefon w tym konkursie jeszcze przez kilkanaście sekund. 86322222.

0: No i niestety nie mamy telefonu, nie mogę dłużej zwlekać i czekać, także jutro kolejna odsłona. Słuchajcie nas uważnie.
1: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl

18 po 14, słuchacie Radia Sochacze na 94,9 FM. A my już niedługo popodróżujemy sobie, ale czym i gdzie i z jakiej okazji, o tym dowiecie się, pozostając z nami.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
8: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
9: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

protestem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie i przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: a liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
1: O co chodzi? Już tłumaczę, bowiem tak sobie skojarzyłem w związku z wakacjami o psie, który jeździł koleją. Chodzi o to, że coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera właśnie kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%. A kto jest liderem, mówił przed chwilą Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Wielkie pożegnanie lata w Iłowie, tradycyjnie w ostatni czwartek wakacji, czyli w tym roku, 27 sierpnia. Już dzwoni telefon. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
1: Witam.
0: Witam, jak masz na imię?
1: Adam.
0: Adam, bawiłeś się już z nami dzisiaj w konkursie, nie udało ci się, dajemy szansę kolejnej osobie, 8632222. Do Iłowa, tak, do Iłowa na wielkie pożegnanie lata mamy wejściówki, podwójne zaproszenie, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Jeden dzień, jedna szansa na zgarnięcie. Kto ma ochotę pobawić się razem z nami, czeka pytanie konkursowe. 8632222. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Beata.
0: Beata. A pytanie brzmi tak, jak prawidłowo nazywa się miły pan, który wystąpi w Iłowie?
2: O matko, nie wiem.
0: Nie wiesz, poddajesz się. Dzięki za telefon. Dobrego popołudnia. 8632222. Podwójne zaproszenie do Iłowa na wielkie pożegnanie lata. To już 26. edycja tego wydarzenia. Największego, jednego z największych muzycznych wydarzeń, jeżeli chodzi o nasz kraj. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Ania z tej strony.
0: Ania z tej strony. Jak nazywa się prawidłowo Skolim?
3: Skolim.
0: No nie. No, ja wiem, byłoby łatwo, ale tak łatwo to nie jest. I nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. 8632222. Czekam na telefon. Może teraz się uda do trzech razy sztuka. Dzień dobry, kto jest z nami?
4: Cześć, Marcin.
0: Marcin, pytanie konkursowe brzmi, w którym roku został założony zespół Boys? Aha. Oj, chyba nie. Wiesz czy nie?
4: Myślę.
0: Raz, 2, 3. Który?
4: 1990.
0: Nie. To nie jest 1990, jest to 1991 rok, założony w Prostkach koło Ełku. Przez kogo? Przez lidera Marcina Millera.
5: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Zbliżamy się do 15. Za chwilę wiadomości i Monika Figuta, w nich między innymi o tym, że została już podpisana umowa na przebudowę ulicy Kolejowej.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew. Reklama.
2: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
3: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
4: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
7: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
6: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
7: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
6: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
7: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od dobrych informacji. Ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej w Chodakowie. Będzie taniej. Prace ruszą już za chwilę. Wakacyjne wizyty w szkołach gminy Sochaczew. Sprawdzono stan ich przygotowań do pierwszego dzwonka. Mamy też zaproszenie na historyczne skoki spadochronowe w Brzozowie Starym. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Pracę wykona znana z realizacji w Sochaczewie firma Strabag. Dobra wiadomość jest taka, że samorząd zakładał, iż inwestycja pochłonie ponad 2,5 miliona złotych. Tymczasem wykonawca wycenił ją na 1 300 tysięcy złotych. 60% tej kwoty będzie stanowić dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Pokryta trylinką kolejowa stanie się nowoczesną, bezpieczną, asfaltową ulicą. Prace rozpoczną się już w tym roku, a zakończą w przyszłym.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Komisja Oświatowa odwiedziła wszystkie szkoły w gminie Sochaczew, żeby sprawdzić stan ich przygotowania do pierwszego dzwonka. W czasie wakacji placówki zostały odświeżone i doposażone, o czym mówiła podczas ostatniej sesji przewodnicząca Komisji Oświaty Anna Żakowska.
12: Zostały przeprowadzone przez państwa dyrektorów przeglądy sprzętu, malowanie i odświeżanie sal lekcyjnych, przedszkolnych, świetlic, zakupiono sprzęty elektroniczne z oprogramowaniem, wykonano modernizację szamp, budowa 2 nowych szamp ekologicznych, wykonanie i malowanie ogrodzenia, zakup i montaż klimatyzatorów do najbardziej nasłonecznianych sal. Oczywiście ten temat nie został zamknięty, będziemy nadal kontynuować. Jeżeli państwo sołtysi zechcieliby przekazywać oczywiście jakąś małą, niedużą kwotę na takowe klimatyzatory, to bardzo byśmy się cieszyli. No nie od razu Kraków zbudowano.
11: tym roku również część zakupów została zrealizowana przy udziale środków przekazanych przez sołectwa w ramach ich własnych budżetów.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Już po raz czwarty na terenie szkoły podstawowej imienia żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym odbędzie się widowisko z udziałem spadochroniarzy. Stanie się to w najbliższy piątek. Wszystko po to, by upamiętnić akcję Jacket, która miała miejsce w grudniu 1941 roku w rejonie Brzozowa Starego. Sierpniowa data również nie jest przypadkowa, mówi dyrektor szkoły Andrzej Grabarek.
13: 21 sierpnia zginął z rąk sowieckich podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. Był współtwórcą Cichociemnych. Jego żyjąca córka Maria Danuta Wołągiewicz z Wrocławia wskazała Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, które nosi imię tego wybitnego stratega, pana podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, by Brzozów Stary, miejsce, w którym nieopodal zginęli jego najbliżsi koledzy z rzutu, a on tutaj skakał, było miejscem corocznej uroczystości poświęconej właśnie jej ojcu.
11: W programie poza skokami spadochronowymi także stoiska edukacyjne i wykład na temat podpułkownika Macieja Kalenkiewicza.
14: Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
15: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
14: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Synoptycy nie są już tak mocno przekonani, że z tych chmur, które nad nami jeszcze popada dziś w ciągu dnia, jeżeli tak, to przelotnie. 22 cały czas na termometrach. No i ta temperatura będzie powoli spadać w nocy do 15 stopni, ale w nocy to już na pewno popada i to nawet dosyć mocno. Natomiast jutrzejszy dzień też rozpocznie się od przelotnych opadów deszczu, później trochę słońca, później znowu deszczu i tak będzie na zmianę, ale od mniej więcej godziny 13, może 14 już będzie słonecznie do końca jutrzejszego dnia. 24 stopnie pokażą termometry jutro w Sochaczewie i okolicach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 15 to Radio Sochaczew. 19 dzień sierpnia, środa. Bolesław, Juliusz i Ezechiel obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Fotografii. Także fotografie wakacyjne jak najbardziej wskazane. Tomek Marciniak, witam popołudniowo.

0: 18 po 15, słuchacie Radia Sochacze. W tydzień środa minie i tydzień nie zginie. Takie jest przysłowie i coś w tym chyba jest. Wiem, że największą imprezą w regionie będzie WSC Festiwale od piątku do niedzieli włącznie, ale 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzak, Pietrzko, oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. I ja mam dwie wejściówki na każde z tych wydarzeń. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, to bardzo chętnie mu je oddam. Jeżeli ktoś jest naprawdę wielkim, wielkim fanem jazzu i będzie chciał dwie wejściówki i na sobotę, i na niedzielę, to myślę, że też się dogadamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12/14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Luis Fonsi, jego Despacito i my też powoli zbierzamy w kierunku informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od skrzyżowania warszawskiej z Aleją 600-lecia, bo tu doszło do delikatnie od obcierki dwóch samochodów osobowych. Nikomu oczywiście nic się nie stało, ale mogą tworzyć się tam utrudnienia. Utrudnienia już też na Gawłowskiej, skrzyżowanie z Płocką, a także na moście w kierunku centrum oraz ulicy Traugutta i Piłsudskiego. Więcej samochodów również na Staszica. Przypominamy o tym, że częściowo zamknięta jest ulica Kochanowskiego, dlatego nie jeździmy na pamięć, stąd też większe natężenie ruchu na Alei 600-lecia i Trojanowskiej. Tutaj spory ruch już, a co będzie za godzinę, tego jeszcze nie wiem. Wiem natomiast, że na rondzie na Żelardowskiej postoicie jadąc od Bielic na rondzie i w Kuznocinie z jednej, jak i z drugiej strony dosyć sporo samochodów, które chcą włączyć się do ruchu. Utrudnienia w Zakrzewie, to jest trasa numer 705 w kierunku Skierniewic. Tam cały czas też trwają prace drogowe i stąd jest ruch wahadłowy na autostradzie A2 czysto, ale na węźle w Wiskitkach jadąc od Żyrardowa dosyć spory korek, a to wszystko przez remont tego ronda. Jeżeli chodzi o 92, już patrzymy, co słychać. No tutaj jakiejś większej niespodzianki nie ma, jeżeli powiem, że utrudnienia od Piorunowa w kierunku miejscowości Pas i w samym centrum Błonia. Utrudnienia też już na podkacie na wysokości Ołtarzewa 580. Tu największe problemy są na rondzie w Starych Babicach i to z jednej, jak i z drugiej strony.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
5: Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości.

0: cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Zbliżamy się do 16:00. Za chwilę wiadomości, które przygotował ja i przedstawi Monika Figut, a w nich zajrzymy do Erminowa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama.
1: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Punktualnie o 16 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
10: Zaczynamy od dzisiejszej konferencji prasowej w Erminowie. Tutejszy zespół szkół specjalnych zyskał nowy plac zabaw. To nie jest zwykłe miejsce. Przebudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej wchodzi w kolejny etap. Mamy komentarz wójta. W Sarnikach szykuje się interesujący weekend. Będzie biesiada mazowiecka. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. 1 września uczniowie zespołu szkół specjalnych w Erminowie będą mieli miłą niespodziankę w postaci nowego placu zabaw. Obiekt składa się ze zintegrowanych zestawów zabawowych, ławek i koszy na śmieci. Szczegóły inwestycji przedstawiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
11: Bardzo się cieszę, że dzisiaj nasze dzieciaki otrzymują kolejny, jakże ważny element z infrastruktury, który pomoże również w rehabilitacji, oczywiście będzie miejscem zabawy, ale proszę Państwa, nie powstałby ten obiekt, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie społeczności szkoły i nie tylko, bo to jest jeden z projektów w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Powiat sochaczewski jako jeden z nielicznych powiatów ziemskich wprowadził tą formę współpracy z mieszkańcami.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Plac zabaw kosztował ponad 120 tysięcy złotych. Uzyskał 1188 ważnych głosów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej 705 na terenie gminy Nowa Sucha. Pierwszy odcinek realizowany jest właśnie na terenie miejscowości Nowa Sucha. Jak mówi wójt Maciej Monika, prace postępują, choć przebiegają wolniej niż by się chciało. W związku z inwestycją we wrześniu mieszkańcy muszą się liczyć ze zmianą organizacji ruchu.
12: Powoli w końcu zaczyna to się finalizować. Będzie układana pierwsza warstwa asfaltu na tym przygotowanym odcinku. I też uprzedzam, że firma zgłosiła do nas, że po 20 września nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu na tym odcinku, dlatego że będzie się brała za drugą część jezdni. Będzie też zrywany asfalt, tworzona nowa podbudowa. No powoli to idzie. Chcielibyśmy, żeby było szybciej, no ale w końcu te działania widać, że przynoszą efekty. Na Natomiast uprzedzamy, żeby zachować ostrożność, stosować się do wskazań osób kierujących ruchem, do sygnalizacji świetlnej.
10: W Sadnikach szykuje się interesujący weekend. Na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego organizowana jest potańcówka i biesiada mazowiecka. Warto skorzystać.
13: 22 sierpnia o godzinie 18:00 to już ostatnia w tym sezonie letnim potańcówka i biesiadowanie w naszym parku, więc zapraszamy. Spędźcie z nami sobotni wieczór tańcząc w przepięknej, klimatycznej zieleni naszego parku.
10: Zachęcała dyrektor centrum Monika Patrowicz.
5: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
17: Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw o 5 groszy, więcej niż wczoraj. Zapłacimy za benzynę 95, bo 6,46 zł, o 6 groszy 98, 7,20, aż 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego, bo 7,37. Pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórniki, kredki, buty na zmianę czy strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie szybciej, mówią rodzice.
18: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
19: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
20: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
17: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomoże nieco świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+. Resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
21: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat. Trzeba podać, w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
17: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. A jak mówiła wiceminister obrony, decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu 2 miesięcy. Do tej pory strzelał bramki, teraz jeszcze będzie napędzać turystyczny ruch. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. O tym Błażej Kulesza.
22: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
23: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
22: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
23: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
22: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
24: Roberta fajnie było poznać.
25: Była okazja zagadać o piłce?
24: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
22: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
17: Kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł wypalił.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: No, 6 minut minęło od godziny 16:00. Moi drodzy, dzisiaj pakiet niesamowitych informacji w Radiu Sochaczew, sportowych, także kulturalnych, artystycznych, bo dużo się dzieje, a ten weekend, który przed nami, będzie naszpikowany atrakcjami. Jak to wszystko pogodzić, jak to wszystko zaplanować, my pomożemy. Mamy środę, 19 dzień sierpnia, dokładnie Bolesław, Juliusz, Zechiel, Emilia, Julian i Jan świętują imieniny. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej wśród świąt w kalendarzu, Światowy Dzień fotografii. No a w naszym programie mnóstwo atrakcji, bo będą i audycje turystyczne, będą audycje sportowe, także dla każdego coś miłego, a za moment także wyjątkowy hit dnia, który też nam pomoże nakreślić pewne ramy związane z wieczornymi atrakcjami sportowymi. Także bądźcie z nami, startujemy.
5: Letnie granie.

0: Kwadrans minął od godziny 16. Moi drodzy, dziś w magazynie sportowym Radia Sochaczew po godzinie 19.20 nowy pierwszy trener sochaczewskiej ekipy naszych rugbystów, czyli Orkana Sochaczew. I w związku z tym, żeby te karty odsłaniać powolutku, postanowiłem znaleźć nastrojowy hit dnia. Kiedyś, parę lat temu, podczas siódemkowych zawodów właśnie Mistrzostw Polski w rugby, nasza ekipa w oczekiwaniu na mecz śpiewała ten przebój. Pamiętam zawodników, chyba Bartka Sadowskiego, nawet tam, który tak pięknie śpiewał właśnie Rotary na jednej z dzikich plaż. Cała drużyna się świetnie bawiła, to oddawało tę atmosferę i ja wierzę, że to także jeden z motywów będzie dobrej atmosfery i takiego powiewu wiatru i zapału do pracy względem tego sezonu, by cały czas Orkan w tym topie był. A to będzie jedno z wyzwań oczywiście nowego trenera. Kto to taki? Tę kartę odsłonimy nieco później, natomiast na razie Rotary na jednej z dzikich plaż w hicie dnia, z pozdrowieniami dla wszystkich rugbystów, dla naszej drużyny, dla pana trenera i dla wszystkich sympatyków właśnie Orkana Sochaczew.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No, moi drodzy, zaczynamy od sytuacji, która miała miejsce przed godziną w okolicy ulicy Warszawskiej. Tam były delikatne utrudnienia, dlatego że dwa auta, jedno jadące ulicą Warszawską, drugą aleją 600-lecia, które włączało się w ulicę Warszawską, zderzyły się. Na szczęście delikatnie, ale jeden pas pozostawał zablokowany, więc mam nadzieję, że tutaj już sytuacja została rozwiązana. Natomiast przypominam, że w tych godzinach szczytu i Olimpijską, i Piłsudskiego, Traugutta, aleją 600-lecia, Staszica i samą Warszawską pojedziecie zdecydowanie wolniej. Tutaj ruch, oczywiście tamują światła, ale musicie zachować uwagę i po prostu od czasu do czasu kogoś wpuścić, uśmiechnąć się tak, żeby ten przejazd był dość miły. Także z Gawłowskiej do Płockiej spory aut wyjeżdża, obwodnica przejezdna, nieco więcej aut w okolicy Ronda Kuznocińskiego i na 50-ce przed wjazdem na obwodnicę od strony dwójki. Jeśli chodzi o 92 i 580, to tutaj spory ruch między stolicą a Sochaczewem. Rejony zachodnie i północne też przejezdne. Raczej ruch odbywa się, co prawda większy ruch, ale odbywa się to wszystko płynnie. Uważajcie na siebie, a jeżeli będziecie chcieli powiadomić innych o tym, co dzieje się na drogach, 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Onliniu 5 minut przed godziną 17 w Radiu Sochacze w Sawasz dokładnie, a Iwa Max już teraz nam zagra pięknie Dancing Dan. No i odliczamy do 17, bo wiadomości w Radiu Sochacze o pełnej godzinie, a później kilka słów na temat i audycji, które nas czekają, i podróży małych i dużych, zwłaszcza że dzisiaj porozmawiamy o nich w kontekście bezpieczeństwa. No i po godzinie 17 powiem wam, kto został nowym trenerem rugbystów Orkana Sochaczew i będzie zarządzał drużyną w nadchodzącym sezonie Ekstraligi Rugby, sezonie 2026-2027. Podpowiem, że będzie to gość naszego magazynu sportowego po 19.20, więc dużo dobrych informacji płynących właśnie z Radia Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
8: A już teraz o 17:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia 2 stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
10: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
9: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku po tym, jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
11: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
9: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo, właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
0: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A co dobrego w pogodzie, pewnie zastanawiacie się, zwłaszcza, że nie tyle nas interesuje co czwartek, co najlepiej piątek, sobota i niedziela, bo weekend to WSC Festiwal i mecz naszych rugbystów, a także inne atrakcje kulturalne. No i po prostu weekend, normalna sprawa. W związku z tym już teraz mówię, 22 stopnie mamy w Sochaczewie. Może popadać dzisiaj, może popadać i w piątek i wszystko wskazuje na to, że przelotne deszcze będą z nami w weekend. 24 stopnie jutro w czwartek do 26 w piątek. Pochmurne dni. Te chmury z nami będą praktycznie do końca tygodnia. Weekend, sobota, niedziela i poniedziałek na poziomie 22-23 stopni. Mam nadzieję, że jeszcze te opady uda się odrobinę wywiać. Co prawda piątek ma być najbardziej deszczowy, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Letnie granie.
8: No to gramy! Nastrojowo ludzie pragną piękna formacja nieżywych schabów już teraz w Radiu Sochaczew. 6 minut minęło od godziny 17, a widzi na horyzoncie Rwiana, a przecież środa to taki mały weekend, mała sobota w połowie tygodnia. Już większy bagaż za nami tego wysiłku, więc czas już nastawić kierunki i jechać w kierunku czwartku, piątku, soboty i niedzieli. Druga część tygodnia będzie zdecydowanie lepsza.

0: 18 minut minęło od godziny 17. Tu Radio Sochaczów, moi drodzy. Gips, Igo, Forman i ostatni dzień lata, moi drodzy. To jest informacja naprawdę, która moim zdaniem jest jednym z topów takiego naszego sochaczewskiego sportu, czyli zmiana na stanowisku trenera Orkana Sochaczew. Tomasz Malesa, następcą Macieja Brażuka na stanowisku trenera pierwszej drużyny. Panowie przez niemal 8 lat tworzyli fantastyczny duet. Czas na kolejny krok. Funkcję pierwszego trenera obejmuje Tomasz Malesa. Jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny? Czy skład udało się utrzymać w porównaniu z minionym sezonem? Jakie są cele, a te pozostają niezmienne, czyli walka o medale? Co jeszcze przyniesie nowy sezon? Czy trener ma pewne obawy? O tym wszystkim porozmawiamy sobie. Jak wygląda kalendarz, bo to także ważna sprawa. No i drużyna trenuje i ma się dobrze. Czy będą niespodzianki? No na pewno. O tym wszystkim w naszej rozmowie po 19.20 w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Pierwszy oficjalny wywiad Tomasa Malesy w roli pierwszego trenera Orkana Sochaczew. Kto będzie w sztabie? Kogo jeszcze zobaczymy właśnie przy trenerze? Na te pytania także postaramy się odpowiedzieć. Także trzymajcie mocno kciuki. Najbliższy mecz w niedzielę, a wywiad już dziś po 19.20.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: yeah, dokładnie Golec Orkiestra, bo lato rozpala, moi drodzy, Golec Orkiestra rozpala i lato rozpala i to jest razem doskonałe połączenie. Poza tym nic tak nie odpręża człowieka jak odrobienia dobrego, staropolskiego, góralskiego folku. Mamy jeszcze trochę czasu do godziny 18, w związku z tym zapowiemy teraz sobie już audycję Cztery Strony Regionu, bo o tym za moment w Radiu Sochaczew. Rozmawiamy sobie o podróżach bliższych i dalszych, często miejscach w naszej okolicy godnych odwiedzenia. Odwiedzamy zamki, odwiedzamy parki, kościoły, zabytki, bo nasz region jest wspaniały. Ale dzisiaj wyjątkowe wydanie, ponieważ porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie na wakacjach i obojętnie, czy jedziemy gdzieś blisko, czy jedziemy na chwilę, czy bywamy w miejscach nieco przytłoczonych ilością osób, takich jak dworce, lotniska, czy inne miejsca, czy to w bliższej bądź dalszej odległości, ale na przykład wyjeżdżamy na wakacje czasami za granicę i tutaj także będzie pigułka wiedzy dla tych wszystkich, którzy podróżują, którzy jeżdżą, którzy bywają w takich miejscach. A będą ze mną Michał Kowalczyk, prezes Fundacji Ferrari Via i Izabela Andryszczyk z tejże fundacji, specjaliści, praktycy, teoretycy do spraw bezpieczeństwa, trenerzy, ludzie, którzy wiedzą doskonale, o czym mowa, ludzie, którzy mieli także swoje przygody związane z tym, co się dzieje, gdy ktoś się zgubi, gdy ktoś ucieknie i co robić w takich sytuacjach. O tym i nie tylko. O scenariuszach, o planach B na wakacjach, w sytuacji, gdy coś tam może się przytrafić. O tym wszystkim po godzinie 18.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radio Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: odliczacie do WSC Festiwalu, moi drodzy, bo to w najbliższy piątek rozpoczyna się trzydniowa wielka impreza koncertowa w mieście. Amfiteatr wypełniony artystami. Mam nadzieję, że wy na pogodę i na niepogodę stawiacie się i dajecie 100% z siebie w kwestii dopingu, w kwestii świetnej zabawy, no bo o to w tym wszystkim chodzi, a mam nadzieję, że należycie do osób, którym deszcz nie będzie psuł planów i zmieniał preferencji co do spędzania czasu. Jeżeli Skolim mimo urazu i kontuzji postanowił być na sochaczewskiej scenie i będzie w niedzielę, no to chyba nam deszcz nie pokrzyżuje planów. Jeszcze jedna ważna sprawa związana z tym, że będziecie mogli o wszystkim dowiedzieć się z Radia Sochaczew, będziecie mogli nas też usłyszeć tam, bo studio plenerowe Radia Sochaczew, nasze pomarańczowe, piękne, też będzie ulokowane blisko amfiteatru, żeby informować wszem wobec o tym, co dzieje się w Sochaczewie. Zawsze możecie na nas liczyć i zawsze możecie liczyć na Urząd Miasta i na sztab ludzi, właśnie pracowników urzędu, współpracowników, wolontariuszy, Radę Miasta, Młodzieżową Radę Miasta, tłum mieszkańców, tłum ludzi związanych właśnie z tym festiwalem i sponsorów i patronów, którzy dokładają cegiełkę i robią wszystko, by impreza była zorganizowana tip-top i byśmy wszyscy mogli się świetnie bawić.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: A odpowiedzieć można piosenką. Idziesz na WSC Festiwal? No nie mów mi nie, tak jak Marta Gałuszewska.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
8: Jest godzina 18, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Fajnie, że jesteście z nami.
9: Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans, będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
10: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
9: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
11: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
9: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię YouTuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
12: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
9: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz. Tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Zaproponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
13: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
9: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w Sochaczewie jak to w Sochaczewie? Niby lato, niby wakacja. Tutaj nam jakby jesień się wbijała oknem. No, trochę mokro. Temperatura na poziomie 22 stopni z chmurami, to znaczy, że odczuwalna na poziomie 17-18. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr do 25 km na godzinę, ale deszcze niespokojne potargały Sochaczew, moi drodzy, i te deszcze przelotne będą z nami. Może nie jakieś spektakularne wichury jak w ostatnim czasie, ale może popadać od czasu do czasu praktycznie do końca tego tygodnia. 24 stopnie jutro, 26 w piątek, do 23 w sobotę i niedzielę i przelotne deszcze, co prawda w mniejszej ilości w weekend, ale mogą się zdarzyć. Nastawmy się na to. Kolejny tydzień bezdeszczowy, ale ze słońcem, nawet z temperaturami do 25 stopni, więc może jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Letnie granie.
8: No to teraz trochę posłuchamy o zabawie wchowanego, moi drodzy, dlatego że Sławek Uniatowski ma propozycję dla Ani Rusowicz, czyli Szukaj mnie. 6 minut po godzinie 18, mamy 19 dzień sierpnia. Półmetek wakacji to nie, raczej już później trochę, chociaż półmetek dla studentów, bo ci to mają wolny wrzesień, więc będą mogli nabijać się z tych młodszych. Kylie Minogue, Dany and Therese jeszcze w tej godzinie, w tych pierwszych minutach tej godziny, a za moment zerkniemy sobie na tu sochaczew.pl, moi drodzy.

0: co? Mango, czyli Sylwia Grzeszczak, moi drodzy. 19 minut minęło do 18, a wy słuchacie Radia Sochaczew. Okazuje się, że według badań opinii 1/3 podróżujących, 1/3 turystów spotkała się bezpośrednio lub była świadkiem jakiejś napaści, złodziejstwa, elementu jakiejś nieczystej tutaj formy odwrócenia uwagi i okradania innych turystów, albo bezpośrednio siebie. I do tego się odniesiemy, ponieważ porozmawiamy w audycji 4 strony regionu na temat naszego bezpieczeństwa na wakacjach, a są pewne zdania, które muszą paść, są pewne sytuacje, na które mamy wpływ, no i są pewne sytuacje, do których możemy nie dopuścić, żeby po prostu było bezpieczniej. O tym nie tylko w Radiu Sochaczew dosłownie za moment, ale mamy też dobre informacje płynące z gminy Rybno. 1 000 000 zł dla Rybna skapnie też innym samorządom w związku z kolejnymi pieniędzmi, które płyną z Ministerstwa Sportu i innych źródełek, pokaźnych źródełek, jeżeli chodzi o gotówkę i pieniądze na sport. Gmina Rybno z milionowym dofinansowaniem na modernizację Orlika, a decyzje w tej sprawie pojawiły się właśnie w ciągu ostatnich dni. Decyzję w tej sprawie przekazał wójtowi Damianowi Jaworskiemu osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl. Do tego tematu oczywiście jeszcze wrócimy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest ośrodek szkolenia kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Dziś w audycji Cztery strony regionu porozmawiamy o własnym bezpieczeństwie. Bartek Staniaszek, zachęcam, zostańcie ze mną. Podróże małe i duże, wyjazdy, także te zagraniczne, potrafią człowieka wzbogacić. Wakacje przecież fundują nam pakiet niesamowitych, fantastycznych doznań i emocji. Warto pamiętać, że małym wysiłkiem możemy zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa w podróży. O co chodzi? Chodzi o to, by w chwilach rozprężenia pamiętać o ABC bezpiecznych wakacji i nie podpuścić kieszonkowca czy złodzieja. Wystarczy chwila nieuwagi i bez większego problemu możemy stracić nie tylko portfel, ale na przykład kogoś bliskiego z oczu lub nasze dziecko. Takie sytuacje się zdarzają nawet najlepiej przygotowanym. Grunt to zachować spokój i przećwiczyć także taki scenariusz przed wyjazdem lub nawet wyjściem z domu. Przecież nie chodzi tutaj wyłącznie o dalekie podróże, ale także codzienne sprawy czy codzienne wizyty, chociażby w markecie. O swojej przygodzie opowiada Izabela Andryszczyk z Fundacji Ferravia, ekspert na temat bezpieczeństwa.
4: Teraz wyszło szydło z worka, jaką mamą jestem, ale poważnie rozmawiając, faktycznie będąc z dziećmi w dużym, wielkopowierzchniowym sklepie, dzieci były przy mnie, nagle się okazało, że dzieci po prostu nie ma. I zamiast biegać, zamiast szukać i panikować, posłuchałam nadawanych komunikatów przez megafon, a moje dzieci, jako że były przystosowane, trenowaliśmy do takich sytuacji, poszły po prostu do pani Kasie i usłyszałam przez megafon: mama Julka i Ingi jest proszona do kasy. To nie jest tak, że jesteśmy złymi rodzicami. Po prostu te sytuacje się zdarzają najlepszym rodzicom i dzieci potrafią błyskawicznie się przemieszczać. Dzieci mają mnóstwo pomysłów. Jest dużo rzeczy, które ich kuszą. Czy to jest sklep, czy to jest jakiś park. Zobaczą psa, zobaczą zwierzę jakieś inne. Pobiegną, odwrócą się i to jest po prostu moment. Po prostu trzeba z dziećmi rozmawiać, mówić im, co mają zrobić, jeżeli się po prostu zgubią. I utrata z oczu mamy taty to nie jest wtedy dla nich taki stres, jaki sobie możemy wyobrazić.
3: Na co należy uważać na wakacjach? Jak się przygotować na wyjazd? Na co uczulić nasze dzieci? Co one także powinny wiedzieć? Mówi Michał Kowalczyk, prezes Fundacji Ferravia i ekspert z tematyki bezpieczeństwa.
5: Wyobraźmy sobie sytuację wyjazdu gdzieś tam za granicę, w obce kraje. Bardzo prosta rzecz. Dzieciaki z reguły wiedzą, jak rodzice mają na imię, ale dobrze byłoby, żeby wiedziały, jakie jeszcze jest nazwisko, jaki jest hotel, w którym się zatrzymujemy, jakieś podstawowe zwroty i takie zasady bezpieczeństwa, że szukamy tej pomocy najbliżej, a nie odchodzimy i nie kręcimy się na własną rękę, szukając tych rodziców. Stoimy w miejscu, to jest oczywiście rada rodzica do dziecka, stoimy w miejscu, prosimy o pomoc najlepiej kogoś mundurowego, osobę taką, która jakoś tam jest osobą funkcyjną, i proste zwroty, gdzie jest nasz hotel, gdzie się zatrzymaliśmy, jak się rodzice nazywają. Taki pakiet podstawowych informacji.
4: Ale oczywiście napisana naszywka, na naszywce, numer telefonu i imię, bo to nie trzeba pisać elaboratu na tych ubrankach. Wystarczy numer telefonu do rodzica i imię, albo opaska na rękę. Teraz są takie fajne opaseczki, które można nawet zamówić z numerem telefonu rodzica. Mam na imię Igor, mam na imię Ania i numer do mamy.
3: Dodaje Izabela Andryszczyk. Czy dworce, lotniska, porty, czy chociażby rynki miast i okolice zabytków to miejsca, w których możemy czuć się w pełni bezpiecznie? A może tu powinniśmy uważać szczególnie?
5: Musimy pamiętać, że są miejsca podwyższonego ryzyka. Tam często są osoby, które gdzieś tam mają niecne zamiary. Okres wakacyjny sprzyja temu, że jesteśmy rozprężeni, zrelaksowani. Myślimy zupełnie o czym innym niż o pilnowaniu czy bagażu, czy siebie. Złotą zasadą jest: nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli wartościowe rzeczy mamy porozrzucane, poukrywane w różnych miejscach. Karta bankomatowa gdzie indziej, pieniądze gdzie indziej, w dwóch, trzech miejscach, telefon gdzie indziej. A i a propos telefonu, pamiętajmy, że to dzisiaj nasze takie centrum dowodzenia. To jest bardzo ważna rzecz. Tam mamy często karty płatnicze, tam mamy często dokumenty, więc ten telefon też musi być traktowany tak jak dowód osobisty, tak jak apteczka, jak bardzo coś ważnego. Czyli w sposób rozproszony chowamy te najistotniejsze dla nas przedmioty.
3: Radzi specjalista do spraw bezpieczeństwa i trener Michał Kowalczyk. O czym jeszcze warto pamiętać?
4: Każdy musi wypracować sobie taką metodę, jaka dla niego jest najłatwiejsza. Do opanowania i do posiadania nad nią kontroli, bo niektórzy, jak mają telefon w kieszeni z przodu, to czują, że to jest to miejsce, które jest dla nich pod kontrolą. Na pewno nie nosić plecaka z tyłu na plecach i w tej kieszeni najbardziej zewnętrznej mieć zasunięty albo nawet odsunięty delikatnie i wystający portfel, no bo to już jest zaproszenie. Złodzieje nie okradają ludzi najbogatszych, oni okradają tych, którzy się dają okraść. To, jak to dawniej się mówiło, to okazja czyni złodzieja. Tak, złodzieje wypatrują osoby, które są mniej uważne, które są zaoferowane jakąś sytuacją, które być może nie pilnują się tak, jak powinny i wtedy stają się łatwym łupem. Dzielić te kieszenie, czyli do jednej kieszeni pieniądze, do drugiej telefon, gdzieś tam jeszcze dokumenty, aby to nie było wszystko razem, bo jeżeli ktoś nam ukradnie plecak, a w plecaku mieliśmy wszystko, no to wtedy zostajemy z kłopotem.
3: Dodała Izabela Andryszczyk z Fundacji Ferrovia, a my słyszymy się za chwilę. Po przerwie porozmawiamy o tym, czy warto każdemu ufać, kto oferuje nam gratisy, rabaty, no i zachęca do korzystania z jakichś, powiedzmy, darmowych atrakcji. No i czy w życiu i na wakacjach przydaje się posiadanie planu B. O tym wszystkim w Radiu Sochaczew za moment.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Wracamy do audycji Cztery strony regionu. Dziś o bezpieczeństwie na wakacjach i o zaufaniu. Wiadomo, warto podchodzić także do wakacji i do ludzi z dobrymi intencjami. Nie oznacza to, że możemy każdemu ufać bezgranicznie, zwłaszcza za granicą. O tym, jak ważne jest posiadanie planu B, mówi nasz ekspert Michał Kowalczyk z Fundacji Ferrovia. To jak? Możemy każdemu obcemu ufać bezgranicznie?
2: No to jest takie retoryczne pytanie. Oczywiście, że nie. Zasada ograniczonego zaufania zawsze i wszędzie obowiązuje. I zdrowy rozsądek, wakacje nie zwalniają nas od myślenia i od zdrowego rozsądku. W takich miejscach, szczególnie istotnych turystycznie, nie brakuje naciągaczy, nie brakuje ludzi, którzy żerują na naiwności na turystach. Nie bądźmy łatwymi ofiarami. Tutaj Iza wspominała właśnie o tym, żeby te rzeczy gdzieś tam przy sobie tak trzymać, żeby nie kusiły. Ale też no nie prowokujmy, powiedzmy, strojem, ubiorem, żeby nie było tak, że obwiesimy się jakimiś tam złotymi łańcuchami. Te wakacje mają być przede wszystkim dla nas bezpieczne, a my mówimy często tutaj o takich rzeczach bardzo oczywistych, tylko kwestia sobie przypomnienia czy uświadomienia ich. Ja bym dodał jeszcze może jedną taką ważną radę. Nasza fundacja opiera się głównie na tym, na edukowaniu, na budowaniu świadomości, więc pamiętajmy, że jeśli my jedziemy na wakacje, planujemy te wakacje, przygotowujemy się, co zobaczymy, gdzie się zatrzymamy, jaki hotel, ale to jest logistyka. Bezpieczeństwo to jest zaplanowanie, co może pójść nie tak i co my wtedy zrobimy. Zdajmy sobie kilka takich pytań. Co się stanie, jeśli? Co się stanie, jeśli się zgubimy? Jeśli nasze dzieciaki się zgubią, bo się podzielimy w jakiś sposób, albo ten sposób będzie kontrolowany, albo po prostu będzie to wypadkowa jakiegoś zdarzenia. Dobrze mieć wtedy jakieś miejsce zborne, że słuchajcie, spotykamy się o godzinie tej i tej w tym miejscu. Jeśli by coś się zadziało i telefony na przykład nie będą działały, bo my wychodzimy z założenia, że te telefony zawsze będą działały, wystarczy, że bateria nam padnie. Kolejną rzeczą tutaj jest takie ważne pytanie, co będzie, jeśli zachoruję, może tak też być, co będzie, jeśli gdzieś jednak zostanę okradziony, stracę te pieniądze, jakie mamy tutaj awaryjne możliwości poradzenia sobie w takiej sytuacji. I takie podstawowe pytania często ten komfort naszego pobytu mogą znacząco poprawić w razie takiej awaryjnej sytuacji.
1: To bardzo ważne. No i przypominamy, na wakacjach dość często dochodzi do kradzieży i oszustw. Wynika to z tego, że turystyczny zgiełk, tłum i zmiana otoczenia usypiają naszą czujność, a złodzieje i oszuści doskonale wykorzystują nasz stan beztroski oraz brak znajomości lokalnych miejsc. Dane też są ciekawe. Według badań nastrojów Ibris około 33% badanych, czyli co trzeci respondent, obawia się kradzieży lub zetknął się z różnymi formami oszustw i wyłudzeń w czasie wyjazdów. Dlatego warto dbać o własne bezpieczeństwo. Czas na koniec na takie ogólne wakacyjne porady, które w sezonie letnim wracają jak bumerang. Jak spędzać czas nad wodą? Kiedy warto zwolnić i odpocząć? Posłuchajcie sami.
3: Trzeba mieć na uwadze takie miejsca, by one były bezpieczne dla nas, dla użytkowników, bo nie sztuką jest odpoczywać nad wodą i jechać z traumą. Sztuką jest po prostu się wyluzować, ale odpowiedzialnie. I chodzi o to, aby miejsca, w których odpoczywamy, na przykład posiadały ratownika. Ja często, gdy jeździłam nad morze, to robiłam takie pogadętki z ratownikami. Zbierałam dzieci, bo też jeździłam jako opiekun na obozy, na kolonie. Szliśmy sobie na taką plażę i na początku robiliśmy pogadankę na temat tego, jak się zachować, co zrobić, jeżeli widzę kogoś, kto potrzebuje pomocy. I to są najważniejsze rzeczy, bo to są proste. My nie odkrywamy Ameryki. To jest coś, co powinno po prostu w nas być. Gdy idziemy nad wodę, nie pływamy w miejscach, których nie znamy, które są być może dla nas niebezpieczne, które mogą się zakończyć fatalnie. Więc myślenie nad wodą przede wszystkim, zresztą myślenie wszędzie, nie tylko nad wodą, myślenie w górach, bo w górach odpowiednie obuwie. Spotykamy się z memami, gdzie widzimy, kto siedzi w sandałach, w szpilkach, tak. I to nie jest robione po to, żeby się pośmiać, tylko to jest, to tak ludzie naprawdę robią i my to widzimy i my się z tym spotykamy. My edukujemy, a ludzie nadal to robią. Pytanie dlaczego?
2: Słuchajcie, tematu na pewno nie wyczerpiemy. Jest szeroki, ale tak. tutaj taka sugestia była a propos wody. Alkohol i woda nie idą w parze, to jednak może to jest banał i często powtarzany, ale alkohol zaburza percepcję, daje nam złudne poczucie takiej siły, takiego pewności siebie i to się bardzo, bardzo często źle kończy. To jest jedna moja uwaga. Kolejna uwaga z takich często popełnianych błędów. Jeśli idziemy w góry, to my nie idziemy na chwilę, chociaż często jest założenie, a zrobimy sobie jeden szlak, jedną ścieżkę. Pogoda w górach jest nieprzewidywalna i to faktycznie potrafi często zaskoczyć, więc takie wyprawy warto przygotować, żeby potem nie mieć jakichś przykrych konsekwencji. No i chyba taka ostatnia nieoczywista rada. Kierowco, nie jesteś bohaterem. Często jest tak, że siadamy za kółkiem, robimy parę tysięcy kilometrów, a co tam? Mimo zmęczenia zrobimy może jeszcze 50, bo damy radę, no i różnie to się kończy. Nawet ostatni taki przypadek tutaj

0: strony regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

6 minut do 19. Ewelina Lisowska w Radiu Sochaczew. Nie mogę zapomnieć. Topic Becky G. Już teraz sorry papi. O 19 wiadomości, na które zapraszam. O 20 też będą wiadomości nieco sportu z największych aren, ale po godzinie 19 będzie niespodzianka i długo wyczekiwany magazyn sportowy Radia Sochaczew, na który pewnie też macie ochotę, żeby usłyszeć, co tam dobrego u naszych rugbistów słychać. Natomiast na konkurs pewien was zaproszę, dlatego że na Facebooku Radia Sochaczew także propozycja bardzo fajnego wykorzystania dzisiejszego dnia i wakacji. O co chodzi? Zerknijcie na FB Radio Sochaczew i posłuchajcie w Radiu Sochaczew za moment szczegółów po godzinie 19 po wiadomościach, bo już do nich odliczamy.

0: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
8: Na zegarze 19 w Radiu Sochaczew. Wiadomości zapraszam.
9: Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
10: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
9: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w Sanockim Skansenie instytucja otrzymała wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie 2 grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
11: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
9: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu dane.gov.pl.
0: Letnie granie.
8: A u nas Kleo w Radiu Sochaczew, moi drodzy, 4 minuty po godzinie 19. Za moment Fun, za moment Miles Smith solo, za moment też magazyn sportowy. A dzisiaj kartka z kalendarza 19 sierpnia właśnie. Juliusz, Ezechiel i Bolesław świętują imieniny. A w magazynie sportowym to się dopiero będzie działo, bo wywiad z nowym trenerem Orkana Sochaczew, Tomaszem Malesą. Naszym radnym, naszym trenerem, który razem z Maciejem Brażukiem, trenerem pierwszej drużyny, święcił sukcesy w ostatnich latach. Teraz on frontmanem będzie naszej drużyny, no i pozostaje trzymać kciuki. Co nam ciekawego opowie o drużynie, jak przygotowania, co nam przyniesie ten sezon, o tym wszystkim w rozmowie właśnie w Radiu Sochaczew po 19.20, więc mamy jeszcze 16,5 minuty, moi drodzy.

0: Wiktor Waligura, to jest to, moi drodzy, 18 minut po godzinie 19, a już za moment magazyn sportowy Radia Sochaczew i tutaj rozmowa z trenerem, nowym trenerem, znanym trenerem, drugim trenerem Orkana, który staje się pierwszym trenerem. Tomasz Malesa będzie gościł w naszym studiu, opowie o przygotowaniach drużyny do nowego sezonu i do nowego meczu, o swoich oczekiwaniach, o presji i o tym, może nie czego się boi, ale co może być największym wyzwaniem. Opowie o solidarności zawodników i o tym, jaki Orkanowy projekt będzie realizowany w sezonie 2026-2027, a celem oczywiście niezmiennym medalowe miejsca, choć drużyn z apetytem na czołową czwórkę, czyli cztery miejsca pozwalające walczyć o medale, zdecydowanie więcej. O tym i nie tylko już za moment.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Długo wyczekiwany magazyn sportowy Radia Sochaczew. Dziś spotykamy się z trenerem Orkana Sochaczew, Tomaszem Malesą. Wcześniej asystentem, drugim trenerem, no cały czas trenerem. Tym razem rola pierwszoplanowa, frontman w nowym sezonie drużyny, czyli pierwszy trener oczywiście Orkana Sochaczew. Dzień dobry.
13: Witam serdecznie wszystkich.
0: Uśmiechnięty, pewnym krokiem wszedłeś do naszego studia, wiesz co cię czeka. Cieszę się, że w końcu możemy porozmawiać o tej twojej roli. Zacznę od najważniejszego pytania. Jak zareagowała żona, że ta przygoda z rugby dalej będzie trwać i trochę cię w domu nie będzie?
13: Zawsze jak rozmawiamy, to podkreślam wartość rodziny, ponieważ no, taka rola jest trenera, że ten czas spędzony w domu, no, to nie jest czas taki, jaki rodzina by sobie wyobrażała. Natomiast mam wyrozumiałą, wspaniałą żonę i za to jej dziękuję. Dla mnie to jest kontynuacja tej nieobecności w domu, bo czy byłem drugim trenerem, czy będę obecnie pierwszym trenerem, czy jestem pierwszym trenerem, to ten czas w domu niestety będzie troszeczkę mniejszy.
0: To muszę cię zapytać, czy ty miałeś lekkie obawy, jeżeli chodzi o objęcie tej roli? Czy były lekkie, jakiś lekki stres, rozmowy, zastanawianie się nad tym kolejnym krokiem? No bo z jednej strony wiemy, że to jest taki naturalny krok związany z tym, żeby ten spokój, tę ciągłość w Orkanie zachować, a z drugiej strony no to jest konkretne wyzwanie, bo te lata minione to jest urodzaj, jeżeli chodzi o medale i o sukcesy naszej drużyny.
13: Dokładnie, no może obaw, myślę, że obaw żadnych nie było, bo my razem z Maćkiem współtworzyliśmy duet trenerski, który przyczynił się do sukcesów, za co oczywiście Maćkowi bardzo dziękuję. To było tak naprawdę 8 sezonów wspólnych, gdzie No, mogę śmiało powiedzieć, że to był zgrany duet i razem dobrze się rozumieliśmy w kwestii trenerskiej. Nawet bym powiedział bardzo dobrze, za co mu jeszcze raz bardzo dziękuję i zresztą tu nie ma żadnej złej krwi, my z Maćkiem dużo rozmawiamy. Maciek też czasem przyjdzie na trening, zapraszam, bo nie chcę, żeby odsuwał się totalnie od drużyny czy od klubu, a ma też pomysł, jak może swoją osobą pomóc w klubie.
0: To jeszcze poproszę cię, żebyś powiedział, no jak te ostatnie lata wyglądały pod kątem medalowym, bo trochę tych osiągnięć było i upragnione mistrzostwa i cały czas na podium.
13: Na ten sukces wpływ miało wiele rzeczy, zarówno cały sztab, ale i działalność całego klubu, bo ojców sukcesu jest wielu, to czy trenerzy przyczynili się, nie będziemy o tym teraz, myślę, że dywagować, natomiast ja zawsze podkreślam całokształt, czyli działalność całego klubu, wszystkich ludzi wokół, którzy dołożyli cegiełkę do tych sukcesów, także kibice, także partnerzy, sponsorzy. O wszystkich warto wspominać i ja jestem zwolennikiem mówienia o całości i o wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu.
0: Ale ja muszę wrócić do pytania odnośnie tych medali, gdyby pan trener mógł wymienić ten urodzaj, który miał miejsce.
13: O, tak, trudne pytanie teraz. 2 złota, srebro i 3 brązy? 3 brązy, tak? Dobrze policzyliśmy, więc no na pewno jeden z lepszych okresów w historii 55-letniej kluby, bo chciałbym jeszcze nadmienić, że w tym roku obchodzimy 55-lecie istnienia rugby w Sochaczewie i fajnie, że też udało się zdobyć ten brązowy medal, że mogliśmy uhonorować to 55-lecie w ten sposób.
0: Co jest ważne w przygotowaniu do pracy trenerskiej? Dobry kontakt z zawodnikami, twoje doświadczenie boiskowe, doświadczenie trenerskie, taktyczne, czy to wszystko musi się złożyć, żeby grało? Bo niewątpliwie i twoje, i Macieja doświadczenia boiskowe też były wielkim atutem, że znacie ten sport także z perspektywy boiska.
13: Wiele czynników ma wpływ. Ja uważam, że i doświadczenie zawodnicze, i relacje z zawodnikami, ale także budowanie zespołu, w sensie sztabu szkoleniowego, bo to też jest ogromna wartość i rola zawodników, bo tak jak ja teraz staję przed wyzwaniem zbudowania sztabu, na który będzie pracował z zespołem, dlatego tych czynników, które doprowadzą do sukcesu treningowego, że te treningi będą spójne, że będą dobrze wyglądały, że będzie można wycisnąć z tych treningów jak najwięcej, to tutaj bym mocny nacisk też nałożył na sztab trenerski.
0: Czy ktoś dołączy do ciebie, jeżeli chodzi właśnie o pomoc, asystę względem przygotowania całego sezonu? Kto cię będzie w trakcie sezonu wspierał?
13: Decyzja, jeśli chodzi o podjęcie się wyzwania bycia pierwszym trenerem, to nie była łatwa decyzja. My już pół roku temu razem z Maćkiem sygnalizowaliśmy zarządowi, że warto trochę świeżej krwi wprowadzić do zespołu i tak naprawdę obaj już w maju poinformowaliśmy zarząd, że po tym sezonie będziemy chcieli rezygnować z tej funkcji, żeby zarząd skupił się na poszukiwaniu nowych trenerów, bo tą świeżość totalną chcieliśmy wprowadzić. No, nie udało się niestety podjąć tematu nowego szkoleniowca typowego z zewnątrz, więc że tak powiem, zdecydowałem się, że ja obejmę funkcję pierwszego trenera. Co do sztabu, nie jest tajemnicą, bo kto przychodzi już na treningi, a niektórzy kibice już z ciekawości nawet zaglądają, bo są ciekawi, jak to wszystko wygląda od środka. Osobą, która mnie wspiera mocno, jest oczywiście z roli i funkcji kapitana zespołu, jest to Dawid Plichta, ale także powoli wdraża się i tak naprawdę już na 100% wejdzie w sztab trenerski Mateusz Pawłowski i będzie odpowiedzialny za formację Młyna.
0: Wspaniałe informacje, doświadczeni zawodnicy, wielokrotnie z fajnymi spostrzeżeniami z gry, z przebiegu rywalizacji. Wiele sukcesów, zdecydowanie w tych ostatnich latach dominowały sukcesy niż porażki, niż rozczarowania w Orkanie. Czy łatwiej kontroluje się drużynę, czy łatwiej się wprowadza rygor, gdy się przegrywa i trzeba coś poprawić, czy gdy się wygrywa, gdy te mecze są rozegrane dobrze, ale gdzieś tam przytrafiają się jakieś delikatne błędy, chwila dekoncentracji, gdzieś tam ta piłka się wymyka?
13: No to ja powiem inaczej, że najtrudniej jest, jak jest monotonia i cały czas się wygrywa, to też kiedy przychodzi ta pierwsza porażka, to oczywiście jest wielki szok dla wszystkich. My będziemy chcieli się skupić przede wszystkim na tym, żeby walczyć o jak najwyższe cele w tym sezonie, budować drużynę, bo też ta drużyna zostanie troszeczkę przebudowana. Będą i nowe twarze, o których też niebawem będziemy chcieli poprzez swoje social media przekazać państwu. Państwu. Prawie cały skład zostaje. Wyjechał Marcel Marczewski do Francji. Nie będzie z nami Artura Fursenki, a tak to praktycznie trzon i reszta ekipy zostaje, co też było jednym z czynników, które spowodowały, że to ja zostałem w tym klubie, bo odbywałem wiele rozmów z zawodnikami. To jest też dla mnie bardzo ważne, że wszyscy zawodnicy potwierdzili swoją obecność mimo propozycji z innych klubów.
0: To najważniejsze, że ta gotowość do bronienia barw Sochaczewa, barw Orkana cały czas jest. Będziemy mieć bardzo ciekawy sezon. Zostaje ta formuła Ekstraligi. Mamy 10 drużyn, które później podzielone zostaną na dwie grupy. Mecze finałowe, mecze pucharowe z rewanżami. To przyniosło naprawdę sporo emocji w zeszłym roku, ale ta walka o czołowe miejsca, cztery miejsca walczące o bezpośrednią medale może być niezła, bo mamy w tym momencie trzy czołowe drużyny i trójkę z apetytem na naprawdę wejście na pozycję numer 4. I czy tutaj gra się będzie właśnie toczyła o to czwarte miejsce, czy jesteśmy pewni, że Orkan sobie spokojnie z tym poradzi?
13: Głęboko wierzę, że Orkan będzie w tej trójce, natomiast myślę, że mogą być jakieś roszady na innych pozycjach.
0: No powiedzmy sobie, Pogoń no nieźle się prezentuje, Ogniwo będzie w czołówce, no i mamy trzy drużyny poza Orkanem z apetytem.
13: Dokładnie, dochodzi Arka Gdynia, która dokonała fajnych wzmocnień przed sezonem. Pozyskali Grzesia Szczepańskiego z Lublina. Widać, że wzmocnili się zawodnikami z zagranicy nowymi, więc po raz kolejny staną do walki o medale. Dochodzi do tego drużyna z Łodzi, która wypadałoby, żeby u nich to zaskoczyło. Wymienili praktycznie prawie wszystkich zawodników z zagranicy, więc to też jest wielka niewiadoma, ale uważam, że to jest jeden z faworytów do medalu. I drużyna z Lublina, która zatrudniła trenera z RPA, zresztą trenera menadżera. My akurat znamy Henryka, który tak naprawdę przyczynił się do tego, że Peter Steenkamp, André Meyer i Edwin Janssen grali u nas w sezonie, grali u nas w poprzednich latach, a André został z nami na dłużej. Więc tam też może coś się zadziać ciekawego. Ta liga będzie w tym roku jedna z bardziej, czy mocniejsza, nie wiem, ale na pewno jedna z bardziej wyrównanych i na pewno mogę powiedzieć, że o pozycję medalową trzeba będzie mocno i to bardzo mocno powalczyć.
0: Mocny sezon to super dla kibiców, dla ciebie pewnie troszeczkę więcej stresu, trochę więcej potu na czole. Czy ty masz jakieś takie obawy albo czego, nie to, że najbardziej się boisz, ale co będzie największym wyzwaniem właśnie dla ciebie w roli trenera w tym nadchodzącym sezonie?
13: Z racji tego, że 8 lat pracuję z drużyną seniorską, obaw trenerskich nie mam. Jedyne co to wiem, że jest ogromne wyzwanie organizacyjne dla całego klubu, całego zarządu. Cały czas staramy się pracować nad tym, żeby organizacyjnie dopiąć wszystko na ostatni guzik przed rozpoczęciem sezonu. Są rozmowy z różnymi sponsorami, partnerami, wiele rozmów o wsparciu i to jest ważne i dlatego uważam, że trochę niepewny czas przed nami, ale ja jestem dobrej myśli i też moja osoba na tym miejscu jest, żeby to wszystko grało, więc...
0: Czego ci życzyć przed startem sezonu, bo już w najbliższą niedzielę o godzinie 13:30 konkretny sprawdzian, w międzyczasie festiwalowa atmosfera w Sochaczewie, WSC Festiwal, trzecia edycja, mnóstwo gwiazd, ale ja wierzę w te gwiazdy nasze, orkanowe, na boisku przy Warszawskiej. Z kim się mierzycie i czy to jest dobry rywal na pierwszy mecz w sezonie?
13: Myślę, że te dwa pierwsze mecze są bardzo dobre i tak się ułożyło z tabeli Bergera, że przychodzi nam grać z drużyną Lechii Gdański i Rugby Białystok. Dobre mecze, chociaż my przeciwników nie lekceważymy. Drużyna Lechii Gdańsk widać, że po pewnym kryzysie, w pewnej części sezonu poprzedniego już mają to trochę za sobą. Ściągnęli fajnych chłopaków z zagranicy. Widać, że wnieśli ogromną jakość i chęć i motywację dla zawodników miejscowych z Gdańska. Życzę im jak najlepiej. Ważne, żebyśmy dali dobre widowisko w niedzielę, żeby to był przedsmak niedzielnych atrakcji związanych również ze wspomnianym przez ciebie WSC Festiwalem, na który również z pozycji radnego miasta Sochaczew serdecznie zapraszam, a sobie życzyłbym i mojej drużynie i wszystkim kibicom zwycięstwa w niedzielnym meczu.
0: Jaki Orkan zobaczymy na boisku?
13: Na pewno wiele się nie zmieni, ponieważ w rugby ciężko jest coś zmienić w tak krótkim okresie czasu. Kilka nowinek będziemy chcieli ze sztabem wprowadzić, natomiast Orkan słynął z twardej, mocnej defensywy, szybkiej gry widowiskowej. wiem, że kibice to kochają, kibice po to przychodzą na trybuny i to będziemy wszystko chcieli przekazać kibicom w trakcie niedzielnego widowiska.
0: Trzymam kciuki. Wierzę, że to będzie naprawdę kolejny fantastyczny sezon, w którym będziemy zachwycać się wynikami Orkana. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i życzę powodzenia w roli pierwszoplanowej, w roli trenera pierwszej drużyny Orkana Sochaczew. Tomasz Malesa był gościem w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Dzięki wielkie.
13: Również dziękuję. Dziękuję wszystkim kibicom. Dziękuję wam, Bartku, jako Radio Sochaczew i portal Tu Sochaczew, że jesteście z nami, wspieracie nas. Za wszystko bardzo dziękujemy.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama. Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: dzień dobry wieczór. Zawsze mam problem o tej porze, jak się z wami witać, moi drodzy, ale to nie jest ważne. Ważne, że gmina Rybno z milionowym dofinansowaniem na modernizację Orlika. Decyzję w tej sprawie przekazał wójtowi Damianowi Jaworskiemu osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. O tym po godzinie 20, a o 20 oczywiście wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnicy miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
2: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
8: A już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 20.
9: Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach w wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
10: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
9: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
11: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
9: Wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
12: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
9: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkoszlemowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów. O czym więcej Błażej Kulesza.
17: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
18: Cały czas jest w turze, ale przegrywa mecz za meczem.
17: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
18: Spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy, biologia jest nieubłagana.
17: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
16: A mówił o tym Błażej Kulesza.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
14: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Letnie granie.
8: Witam, kłaniam się moi drodzy i przypominam, że dzisiaj 19 sierpnia Bolesław, Juliusz, Ezechiel świętują imieniny. Dzień fotografii oczywiście w kalendarzu, a w związku z tym w Radiu Sochaczew ważny konkurs na naszym fanpage'u facebookowym. Lato powoli zbliża się do końca, ale najlepsze wakacyjne wspomnienia zostają z nami na dłużej. Pokażcie nam, jak wyglądały wasze wakacje, zgarnijcie nagrody. Do wygrania wakacyjne gadżety Radia Sochaczew oraz 2 bilety na pożegnanie lata w Iłowie, które odbędzie się 27 sierpnia. Napiszcie kilka słów o wakacjach, dołączajcie zdjęcia i wbijajcie na nasz radiowy fanpage. Tutaj naprawdę się dzieje.

19 sierpnia minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz sekretarz stanu Żaneta Cwalina-Śliwowska odwiedzili Rybno. To tutaj przekazali decyzję o dofinansowaniu modernizacji orlików dla kilkudziesięciu samorządów. Minister poza tym, że przywiózł dobre informacje, nie zapomniał o sportowych upominkach dla młodych piłkarzy w postaci koszulek i piłek. Szczególnie skuteczna w pozyskaniu środków okazała się właśnie gmina Rybno, do której trafi 1 000 000 zł. I pięknie, moi drodzy, najważniejsze, żeby te orliki nie były zamknięte, jak dzieciaki będą chciały grać. Nie tylko dzieciaki, starsi też grają. I w ogóle, żeby na trawnikach nie pojawiały się karteczki informujące o zakazie gry w piłkę. To mi się marzy. Przeczytacie o tym wszystkim na tusohaczew.pl.

0: 1 września uczniowie zespołu szkół specjalnych w Erminowie będą mieli miłą niespodziankę w postaci nowego placu zabaw. Obiekt składa się ze zintegrowanych zestawów zabawowych, a wszystko wykonane w wysokim standardzie, by było bezpiecznie. 19 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano obiekt i przybliżono najważniejsze informacje na temat tego zadania. A co tutaj znajdziemy? Czytamy na tusohaczew.pl. Wyposażony jest w zjeżdżalnię, mostek łukowy, mostek linowy, specjalne podjazdy dla wózków oraz elementy do zabawy i gry. Drugi zestaw to tor sprawnościowy, który pozwala rozwijać koordynację ruchową i równowagę. Znajduje się tutaj m.in. mostek tunelowy, równoważnie, slalom oraz duża i mała przeplotnia. Urządzenia zostały wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów, mówiła Anna Skóra, dyrektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych. Taki plac zabaw jest dostosowany do wszystkich bez barier. Chociaż są barierki. Ha, taka gra słów.
1: Letnie granie.

0: A jeżeli zastanawiacie się, gdzie można posiedzieć przy bocianie, to już wam mówię. Sołectwo Budki Piaseckie z gminy Teresin podzieliło się na swoim fanpage'u facebookowym uroczymi zdjęciami, na których widzimy wyjątkową gromadę bocianów. Ptaki najwyraźniej zatrzymały się, by odpocząć w drodze do ciepłych krajów. Praktycznie większość lamp na naszej wsi zamieniła się dzisiaj w bocianie gniazda i miejsca do odpoczynku, komentuje sołectwo. Wspaniale to wygląda, zachęcam was do odwiedzin portalu tusochacze.pl i Facebooka i zawsze powtarzam, że lepiej zobaczyć bociany siedzące na słupach, niż samemu siedzieć jak bocian przy bocianie, albo jak słup przy bocianie. No to gramy oczywiście. Najlepsza muzyka na 94,9.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

To była środa ciężka, prawie jak poniedziałek, taka ciężka, moi drodzy, ale już mamy to za sobą, mamy to, idźcie spać, bo jutro czwartek, a czwartek to jest taki piątek przed sobotą. No i myślę, że to jest wspaniała perspektywa. Dwa dni robocze nam zostały i weekend pełen atrakcji i wrażeń. Mecz rugbystów, WSC Festival, mnóstwo fajnych emocji w Sochaczewie i my w tym wszystkim bierzemy udział. Znaczy my i wy też, mam nadzieję, bo to dla was przecież.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchacze 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.